Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
0: To

0: Zmieniamy tempo.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: wydaję na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
6: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
0: Po reklamie.

0: Natalia Giżycko.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Jest w Giżycku taka żeglarska rodzina. Spotykają się na przystaniach, wsiadają na jachty, dzielą obowiązki i płyną. Ich życie skupia się głównie na najmłodszych członkach. I choć dla jednych to sposób na życie, dla innych może być czymś zupełnie nowym. Ale cała sprzeczność polega na tym, że nie każdy giżyczanin miał okazję wejść na pokład i spróbować żeglarstwa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: I właśnie ten świat przed mieszkańcami otworzyła giżycka grupa regatowa. Środowisko, dla którego żeglarstwo to nie tylko sport, ale przede wszystkim ludzie, wspólna praca i bycie razem na wodzie. Bo na jachcie bardzo szybko okazuje się, że każdy jest potrzebny i nie musisz być wcale doświadczonym żeglarzem. Nie musisz od razu wiedzieć, co robić. Wystarczy wejść na pokład i dać się wciągnąć w życie załogi i spróbować. Choćby przez kilka rejsów. Dzięki programowi Aktywnie Lokalnie, które dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, giżycka grupa regatowa mogła zaprosić do tej żeglarskiej rodziny tych mieszkańców, którzy do tej pory znali ją tylko z brzegu.
4: Dobra, no i można wybrać z prawej strony. I jeszcze
1: dzięki.
4: Tomek, zbieraj foka jak możesz z tamtej strony, z prawej. Trzeba wybrać.
5: No, a bluza już sam.
6: To już na mnie
5: o Jezu!
7: Ale dzisiaj leżało, starczy.
6: Wrócimy się.
4: Tak. Specjalnie
6: ja widziałam te wasze nagrania.
5: Ja mi trudno jest nagrywać. Trzymaj. Trzymaj i pytaj.
1: Dzisiaj właśnie z kursantami, którzy są świeżo upieczeni, czy to są osoby, które już powiedzmy któryś raz pływają w ramach tej akcji Aktywni Lokalnie?
4: Ze mną po raz drugi część, ale też jest część taka, która w zeszłym roku też pływała, po prostu tutaj w GGR-ze, jak prowadziliśmy zajęcia dla rodziców. Część naszej grupy poza projektem, która z nami pływa, ma już patenty i chcą się po prostu doszkolić albo nauczyć troszeczkę takiego może myślenia regatowego. Więc no bardzo, bardzo różny poziom sobą reprezentujemy wspólnie. Czy zawsze na wodzie trzeba myśleć, trzeba też obserwować, co się dzieje dookoła. Trzeba patrzeć na chmury, na pogodę. Generalnie żeglarstwo regatowe, to jak to się mówi, to jest sport najmniejszych błędów i ten, kto popełnia najmniej tych błędów, to wygrywa. A jeżeli chodzi o turystykę, no po prostu zdrowy rozsądek.
1: Co jest, jeżeli chodzi o takie żeglowanie turystyczne, obecnie największym zagrożeniem?
4: I widać to, że po prostu samo pływanie na żaglach może nie jest jakąś tam przeszkodą dla młodych czy niedoświadczonych żeglarzy, ale takie manewry portowe czy w kanałach, to co się dzieje, ten tłok, który jest obecnie, no powoduje to, że sporo jest tych otarć jachtów, gdzieś tam uszkodzeń. Myślę, że to jest największy problem i największa bolączka ludzi, którzy tutaj no, pracują i wypożyczają te jachty, później je remontują.
1: Czy pogoda, tak jak na przestrzeni ostatnich lat, ona się jakoś diametralnie zmieniła, jeżeli chodzi o warunki do żeglowania, poziom bezpieczeństwa w kontekście wypływania na nią?
4: Szczerze mówiąc, nie zauważyłem. Pogoda jest dla żeglarza. Żeglarz może być tylko źle ubrany, a tak naprawdę pogoda nie ma większego znaczenia.
5: No i tutaj przenosimy się na lewą stronę. Który raz dzisiaj na żaglach?
8: Drugi.
5: Jak wrażenia?
8: Rewelacja. Myślę, że to jest świetna odskocznia od życia codziennego, od pracy, dzieci, przedszkola, szkoły, czegokolwiek. Można poznać nowych ludzi, ciekawych.
9: Mój młody chodzi na żagle, a ja wcześniej za dzieciaka też pływałam, a to jest mój drugi raz tutaj na łódce, więc tak, bardzo fajnie. Atmosfera na jeziorze super, pogoda nam dopisuje. Fajny mistrz, który nas uczy, więc bardzo dokładnie opowiada. Na pewno komfort psychiczny, bo człowiek się tak relaksuje na zupełnie innym terenie, tak, więc Polecam. Zapraszam, polecam. Na pewno skorzystam jeszcze raz, jeżeli będzie taka sytuacja, że możliwość przyjścia tutaj jeszcze raz.
5: To tylko proszę, żeby pani przekazała babci Basi, która po prostu kontempluje tę chwilę i tyle.
10: Oczywiście. Wspaniała sprawa. Wiatr we włosach i piękne widoki. Tego się nie da w żaden sposób zamienić na inne. Natomiast żeglarskie umiejętności są zerowe, ale uwielbiam pływać. Jestem balastem całkiem niezłym.
11: Pojawiłam się z prostej przyczyny. Pojawiła się po prostu taka możliwość. Utworzona została grupa dla rodziców dzieci, które pływają w giżyckiej grupie regatowej. Mój syn startuje teraz, zaczął treningi na windsurfingu. Ja przeprowadziłam się z dużego miasta. Kiedyś dawno, dawno temu zrobiłam patent. Chciałam sobie przypomnieć. Uwielbiam generalnie żeglowanie. No i właśnie chodzi o to, żeby się tak doszkolić. Mamy bardzo fajnego trenera w tym kierunku. Właśnie tak jak koleżanka wspomniała, mistrza wielokrotnego, więc fajnie nas uczy, doszkala i fajna zabawa. Bardzo, bardzo.
4: Dobra, przygotujmy się do zwrotu. Tomek, będziesz wybierał ze swojej strony foka. Tobi, prawy rzut, luz. Lewy wybieraj.
10: Ładne to nasze Giżycko, tak patrzą z tej strony,
5: pięknie,
10: nie?
5: Naprawdę, tak.
10: Zieleni.
5: Tak, ale zupełnie inaczej się myśli o miejscowości, jak się widzi z jeziora. Mamy to rzadkie szczęście, że mamy taką możliwość, prawda, z dwóch perspektyw poznać.
10: No i docenić, słuchajcie, mieszkam w takim miejscu.
12: O to chodzi.
10: W takim miejscu, że tylko się cieszyć codziennie tym, że mamy dostęp do jeziora, czy to do kąpieli, czy to do pływania, prawda? Cały rok zbierają, żeby pojechać na
5: Tak, to prawda, no.
13: Jedną lewą w drugą stronę. Domek, będziesz luzował z lewej, jeszcze nie, chwila. Dobra, już luzuj. Sylwia, wybiera. Jeszcze kręć i prostuj. Oj, bardzo ładnie.
4: No dobrze, następna osoba do steru.
0: Zmieniamy temat.
1: Boisko, garaże, a nawet miejsce na suszenie węży. Nowa komenda Straży Pożarnej powstaje przy ulicy Obwodowej. Obiekt zastąpi ponad półwieczną strażnicę przy Białostockiej. Jest jednak kilka niuansów, o których powinniśmy wiedzieć już dziś. Więcej na ten temat Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
14: Nie ukrywajmy, teraz bardzo często, szczególnie właśnie w lato, trzeba się przyciskać. Ja już nie mówię teraz o remoncie obwodówki, bo to jest tymczasowa sprawa. Kiedyś będzie fajnie. Nawet jak będzie fajnie, to ruch jest tak duży, że my się musimy przeciskać przez to miasto, a tu będziemy wyjeżdżali na obwodówkę, więc a jeszcze jak ona będzie miała dwa pasy, no to już zupełnie bardzo szybko się przemieścimy, tak? Czy to w jednym, czy w drugim kierunku.
5: A chciałam właśnie zapytać, bo z tego co pamiętam, to ta kładka pieszo-spacerowa, ten ze ślimakiem na końcu, to ona ma możliwość, żeby przejechała Straż Pożarna chyba, czy nie?
14: Na kanale mówimy łuczańskim.
5: Zdarza się, że jeździcie tam
14: nie,
5: tędy?
14: Nie.
5: Nie możecie?
14: Nie możemy ze względu na ciężar samochodów. Tam może przejechać karetka lub jakiś mniejszy samochód typu bus strażacki, no ale to przewieźć ludzi najwyżej, czy coś takiego, czy jakiś drobny sprzęt, tak, ale te ciężkie nasze samochody gaśnicze, nie. Nie, to jest za duży tonaż, niestety nie.
5: A bywały takie sytuacje, że na przykład w sezonie mieliście problem, żeby w ogóle przejechać przez obwodową, czy raczej można tutaj mówić o dosyć dużej dyscyplinie, bo ja tak osobiście obserwuję, że z przejazdem, takie, że kierowcy naprawdę, że jest okej. Okay.
14: Tak, nie, tu na pewno ten korytarz życia wprowadzony kilka lat temu zrobił swoje, my się go uczymy, ale on naprawdę jest, czyli zjeżdżają samochody czy na lewo, czy na prawą stronę. Jedynym problemem, ale to nie unikniemy tego, to są nasze coraz bardziej wyciszone, wygłuszone samochody, że my słuchamy muzyki. Ja sam to widzę, że nie słyszę tych sygnałów, po prostu nie słyszę, że nagle widzę, że z tyłu karetka jest, nie słyszałem ich w ogóle, no bo mamy tak ciche, wygłuszone dobrze samochody, ale to nie jest nasza wina, no po prostu technologia. Ale tu jest, no z kolei trzeba patrzeć te lusterka troszeczkę.
5: Tak? To też trochę o to chodzi, prawda?
14: A nie tak po prostu tylko przed siebie, tak?
5: Także panie Grzegorzu.
14: No. zdarza się wszystkim.
5: No tak, wiadomo, to jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. A sygnalizację świetną na wysokości waszej komendy to honorują kierowcy, czy różnie to bywa?
14: Różnie bywa. Ona według nas jest troszeczkę jakby za wysoko. I jej tak dobrze nie widać. My o niej wiemy, bo to jest jakby dla nas sygnalizacja, czyli zwracamy na to uwagę, ale zauważamy, że włączamy czerwone światło nawet nie ma przetrzymania, czyli to widać, że ten człowiek tego nie widzi. Dopiero jak ktoś stanie przed nim, to wtedy jest jakaś konsternacja, refleksja, coś takiego. Natomiast tak nie, niestety, ona jest troszeczkę jakby za wysoko.
5: No dobra, to miejmy nadzieję, że wraz z pojawieniem się nowej komendy jakby ten problem już zniknie, bo będzie inaczej.
14: Będzie inaczej, ale tu też będziemy musieli poczekać nie tyle na nową komendę, co na drugą część rozbudowy obudówki, bo w tym wydaniu, jaka jest teraz, to powiem szczerze, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zezwoliła nam na wyjazd tylko alarmowo. Czyli w sumie okej, do pożaru, tak? Ale natomiast jeżeli będziemy chcieli wyjechać samochodem, nie wiem, na wyjazd gospodarczy, na ćwiczenia, nie możemy wyjechać na obwodówkę. Niestety tam jest dość blisko zakręt, tak? I to wszystko jest przewidziane na późniejszy etap, jak powstanie już komenda. I będą projektować drogę, to tak prawdopodobnie będzie pas, ja o tym wspominałem kiedyś na sesji jednej w mieście, że będzie pas tak zwany serwisowy do najbliższego ronda. I tam dopiero straż pożarna jakby będzie włączała się do ruchu, tak? Bo to będzie najbardziej bezpieczne, tak? Bo sygnalizacja świetna w takim miejscu na obwodówce, to nie jest rozwiązanie dobre, bo to światło zapala się powiedzmy nagle, a tam są dość... niby jest ograniczenie, powinno być.
5: Wszyscy wiemy, jak
14: wszyscy jeżdżą na wodówce i dlatego jest to niebezpieczne. Tak?
5: To, że jest ograniczenie, nie znaczy, że wszyscy się będą stosować, bo to jest typ taki idealny, że bardzo byśmy chcieli, że myślenie życzeniowe. I pamiętam, że była kiedyś taka sytuacja, że na tym wybudowanym rondzie Świderska-Obwodowa kierowcy wyjeżdżający z Nowowiejskiej mówili, że trochę trudno jest im się włączyć do ruchu, bo z lewej strony grzeją wszyscy. I ja też zapisałam, I napisałam do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tam grzecznie uprzejmie mi odpisano, że tam jest ograniczenie 50, więc jak ktoś jedzie 50, to nie ma możliwości. Oczywiście, że nie ma, tylko jakby realnie to się nie dzieje.
14: Niestety, widzimy dwa pasy drogi w tym samym kierunku i troszeczkę wtedy te myślenie się nam wyłącza, także.
5: Przepisy to jedno, a to jak się wszyscy do nich stosujemy, jak ze sobą tutaj żyjemy w tej małej społeczności, i turyści też jak przyjeżdżają, to drugie. Także miejmy to na uwadze.
14: Dokładnie. Tutaj trzeba tylko tak jakby podsumować, że to będzie finalnie fajnie, sprawnie, ale jak powstanie komenda i jak zmieni się część wschodnia obwodówki. Bo w planach w roku bodajże 2017 właśnie było takie rozwiązanie, że była droga serwisowa. Co prawda jeszcze tam o straży nie myślano, ale nawet dla jakiejś przyszłej inwestycji, bo tam wiemy z historii, że miała być galeria, później miały być jakieś tam garaże. Teren jest ogólnie pod przemysłówkę tak zwaną, tak? Więc akurat nasza inwestycja się w to wpisuje, ale już pomijam to. I miała być kładka nad jezdnią, jeśli chodzi o aleję lipową, więc to wszystko gdzieś tam jest, tak? W projektach. Upadło, bo na razie robimy część do Wilkas, przyjdzie część tutaj. I wtedy na pewno będzie to rozwiązane, bo w tym wydaniu, jak jest teraz, to powiem szczerze, że te wyjazdy naprawdę będą troszeczkę takie nerwowe.
5: Także też będzie nam się musiała ta czerwona lampka zaświecać, że potencjalnie mogą się pojawić strażacy.
14: Mam nadzieję, że nie jesteśmy jakoś tutaj, nie wiadomo jak wielką aglomeracją, społeczność jest tak dość, że tak powiem...
5: Ale na tych przysłowiowych bombach wyjeżdżacie, więc...
14: Tak, ale wszyscy też jakby, nie wiem, może tam kilka dni, ale później sobie jakby weźmiemy do serca, że tu za rogu może wyjechać coś, bo a na tą chwilę ja widzę, jak kierowcy jeżdżą, to bardzo szybko tam.
5: No właśnie, ta obwodowa to jakaś taka jest, jak nie ma nikogo, to jakoś tak Jakoś tak. No nic, no, zakończymy w tym miejscu, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Bardzo dziękuję za spotkanie.
14: Ja również bardzo dziękuję.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?

0: Meloradia Giżycko.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Jesień na Mazurach potrafi zaskoczyć i wcale nie mam tutaj na myśli pogody. To właśnie teraz zaczyna się jeden z najciekawszych momentów w ornitologicznym kalendarzu. Po wakacyjnej, powiedziałoby się, trochę ptasiej nudzie, nagle zaczyna się dziać. Przeloty, migracje i szansa na spotkanie gatunków, których na co dzień po prostu tu nie zobaczymy. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Na luzie, ale serio!
3: Stowarzyszenie Mazurska Przyroda jak zwykle planuje ten czas wycisnąć po prostu jak cytrynę. W planach są spacery, wycieczki i oczywiście królowa imprez przyrodników, czyli piknik ornitologiczny. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła 300 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. A co w tym roku? No cóż, w dużej mierze zadecyduje pogoda, bo jeśli wiatr będzie wiał w skali 10 Beauforta i do tego lunie jak z cebra, to chyba najbardziej zapaleni obserwatorzy ptaków powiedzą: dobrze, przełóżmy to na jutro. Ale jest już ustalony termin. O tym, co w tej jesieni będzie działo się na Mazurach, gdzie warto wypatrywać skrzydlatych gości i dlaczego jesienne przeloty to dla miłośników przyrody naprawdę wyjątkowy czas, wasz i mój gość Krzysztof Pawlukowicz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już ze współpracownikami wybrał termin pikniku ornitologicznego.
4: Piknik ornitologiczny 3 października o godzinie 8 na wzgórzu Świętego Brunona, tam gdzie było poprzednim razem.
3: Jeszcze wcześniej.
4: Tak, tylko tam robiliśmy. Tam są dobre warunki, bo raz, że jest przestrzeń taka do tego, żeby się spotkać, jest miejsce na ognisko, są te wiaty i tak dalej, można się rozłożyć. A dwa, że też jest w bardzo bliskim sąsiedztwie, są lasy, są zadrzewienia, tam gdzie możemy pochować swoje siatki ornitologiczne i tam, żeby ptaki miały spokój i żeby nam się łapały w te siatki, żebyśmy mogli potem je sobie sprawdzać, oglądać, obrączkować i wypuszczać i też uczyć, edukować, żeby każdy mógł zobaczyć, co jest bliska, jak wygląda budowa ptaka, budowa skrzydła. To tak naprawdę bardzo fajne i unikatowe, bo wiadomo, ptaki widzimy zwykle z daleka, troszkę inaczej, z innej perspektywy wyglądają, jak się trzyma takiego ptaka właśnie w dłoni, niż gdzieś tam, który przelatuje, czy gdzieś siedzi na gałęzi. Dlatego to jest taka wyjątkowa okazja. Do tego oczywiście będziemy mieli różne inne dodatkowe atrakcje. Wiem już, że będzie właśnie wydawnictwo Paśny Buriat, czyli będzie można zakupić jakieś książki. Będzie ze swoim stoiskiem Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Współpracujemy razem i wspólnie to robimy z Nadleśnictwem Giżycko. Także też pewno będą od nich osoby. Będzie ognisko, będzie jakiś tam poczęstunek. Będzie można słupić jakąś kiełbaskę. Zabierzemy też ze sobą lunety, może jakieś tam w międzyczasie zrobimy sobie obserwacje jeszcze w terenie.
3: Będzie obrączkowanie ptaków?
4: Będzie oczywiście obrączkowanie ptaków.
3: Ptasznik.
4: Będzie pan ptasznik obserwował ten sam, czyli Dariusz Górecki.
3: Właśnie tak, chciałam powiedzieć, czy będzie pan Dariusz Górecki?
4: Będzie właśnie ten termin, to uzależniony był od niego, dlatego do tej pory cały czas jeszcze z tym trzymaliśmy, czekaliśmy, bo no wiadomo, on tam ma dużo swoich obowiązków i akurat ten mu się zwolnił termin, dlatego tutaj już zarezerwowaliśmy. Oczywiście jest taka jeszcze bufor bezpieczeństwa, bo ta impreza jest fajna, jest super, wszystko jest naprawdę atrakcyjne, ale tylko w przypadku, kiedy jest dobra pogoda. Znaczy dobra pogoda albo średnia pogoda. No, nie może być zbyt dużego wiatru, bo wtedy też te ptaki się nie obną. No, a najgorszy jest oczywiście deszcz, no bo wtedy też ci, jaka to przyjemność jest stać na takim deszczu. Także to też i dla uczestników by było duże utrudnienie. Dlatego mamy taką możliwość, że jeżeli będzie zła pogoda tego dnia, wcześniej będziemy obserwować prognozy, to jest taka możliwość, że przeniesiemy na przykład później na 4 października, czyli na niedzielę. Ale to już będziemy informować pewnie na stronach tych swoich facebookowych, gdzieś tam na stronach internetowych, jeżeli będzie taka zmiana.
3: No, nawet tak w zeszłym roku było coś, prawda?
4: Tak,
3: wydarzyło.
4: Tak. No. To w ostatniej chwili wtedy zrobiliśmy, bo nie mieliśmy takich planów, ale tak się złożyło, że kilka dni przed piknikiem prognozy już podawały, że to będzie straszne załamanie, wielki wiatr z dużym deszczem, ogromnym deszczem i wtedy zmieniliśmy, bo dzień później się okazało, że ta pogoda była już zupełnie inna i tak troszeczkę tak zaczęliśmy próbować gdzieś te informacje przenosić w krótkim czasie, żeby dotarło do jak największej ilości osób, ale się okazało, że całkiem nieźle to wyszło, że chyba wszyscy zainteresowani znaleźli tą informację i nikt nie przyszedł, bo sam nawet się kręciłem wtedy ten dzień deszczowy, żeby w razie czego jak ktoś przyjdzie...
3: Dobrze, żeby pan się w siatkę nie złapał.
4: Tak, tak.
3: Rozwieszają.
4: Siatki były rozwieszone, ale nikt nie przyszedł. No. I dopiero właśnie wtedy w niedzielę, naprawdę rok temu liczyłem.
3: Rekord.
4: Ponad 300 osób było, także przez te 4 godziny tego naszego pikniku.
3: Właśnie tak a propos rekordów, to jeszcze zaraz wrócimy do może jeszcze jedno będzie zaproszenie na ten piknik ornitologiczny, ale myślę, że a propos rekordów, to jeszcze warto trochę się cofnąć sprzed wakacji, tak naprawdę ostatnie tygodnie, ostatnie dni czerwca. I to też był rekord, konferencja ornitologiczna, znakomici goście, można powiedzieć, że z wielką pompą, bo cała sala koncertowa szkoły muzycznej była po brzegi wypełniona dosłownie.
4: Tak, to był rekord, tak mi się wydaje, że co roku pobijamy rekord, a szkoła muzyczna nam to umożliwia, gdyż tam jest naprawdę duża pojemność, jest dużo miejsc, także nie musimy się ograniczać, bo w przypadku Ekomarina wcześniej byliśmy tam, to mieliśmy ograniczenia pewne, bo no i tam musieliśmy czasami, zakładaliśmy sobie jakąś ilość i potem musieliśmy tam już odmawiać nawet niektórym osobom, które się później chciały jeszcze dołączyć. Tu nie ma takiej obawy, bo tutaj jest chyba nawet blisko 200 miejsc chyba jest w szkole muzycznej, także tu super, a też tu podziękowania dla pani dyrektor, która też jeszcze dodatkowo nam tutaj przygotowała atrakcje, były koncerty w przerwach, występy, także tutaj naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem.
3: A konkursy jakie były, ja bym chciała tylko tutaj czapkę z głowy, jak pan znakomicie opowiadał o ptakach w różnych językach. Jakiś co tam był, litewski, chyba czeski. Chyba
4: bułgarski był? W angielski chciałem, ale tak pomyślałem, że jednak to było trochę trudne, bo one jednak się troszkę różnią. Ale na przykład język czeski czy słowacki, bo takie też były właśnie zagadki w tych językach, no to wcale nie było takie trudne, bo jednak te języki tam częściowo słowacki, tak, częściowo są, bułgarski był troszkę trudniejszy, ale też jeszcze tam jakieś elementy miał tam. Już miałem takie propozycje, teraz już się posypały osób, którym się spodobała ta wersja konkursu w różnych językach. W ubiegłym roku było ponad 300 osób, także myślę, że przynajmniej podobnie powinno być w tym roku. No mam nadzieję, że właśnie dopisze ta pogoda, żeby było tak fajnie jak ostatnio. Bo tak, przychodzą nawet do nas całe grupy, nawet ze szkół przychodzą z opiekunami dzieci, także mieliśmy takie grupy duże, całe rodziny, bo to jest też kwestia miejsca, gdzie to się odbywa. Czyli wzgórze Świętego Brunona, obok jest cała ta trasa spacerowa, rowerowa i tak dalej. I wiem, że część nawet tych osób, widząc, że coś się tam fajnego dzieje, w sposób przypadkowy do nas zagląda i zobaczy, o coś tam fajnego, że można zerknąć. I to jest fajne nawet, że w tak eksponowanym miejscu to jest taka szansa, że nie tylko osoby chętne i zaproszone i też takie czasem przychodząc też do nas zajrzą, zawitają i też się zainteresują. A to z perspektywy właśnie takiej edukacyjnej jest naprawdę bardzo fajne.
3: Czy jeszcze będą rejsy ornitologiczne?
4: Myślę, że tak, tylko właśnie ten kalendarz nas jest taki dosyć mocno zajęty, bo wiem, że tam mamy jeszcze projekty, z których będziemy mieli wycieczki takie autokarowe, chyba będziemy mieli po Puszczy Boreckiej, będziemy chyba mieli też taką pieszą wycieczkę po lesie miejskim, także to planujemy na jesień.
3: To są takie wycieczki, w których może uczestniczyć więcej osób, czy tak jak w przypadku na przykład nocy sów, tam są ograniczenia ze względu na obserwacje poszczególnych gatunków?
4: Znaczy po lesie miejskim tam pewnie nie będziemy robić jakichś limitów. Jeśli chodzi o te wycieczki autokarowe, to pewnie tam trzeba będzie tylko do ilości miejsc. To tak może właśnie się uda jeszcze zorganizować ten rejs, a potem pewnie będziemy jak zwykle też jeszcze tuż taką porą zimową warsztaty z wykonywania karmików i budek lęgowych i później pewnie na początku przyszłego roku noc sów jak zwykle. To też jest taki w stałym naszym programie.
3: Teraz to jest creme de la creme obserwacji chyba, co już teraz się dzieje?
4: Tak, tak, właśnie to będą najlepszy teraz czas, bo oprócz tych naszych ptaków, które już tu zaczynają migrować, lecieć, to oczywiście przelatują też i będą się zatrzymywały ptaki z północy Europy i z północnego wschodu.
3: Mogą zobaczymy, kogo nie mamy na co dzień.
4: Tak, to będą, już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych ptasiarskich, już też koledzy i koleżanki z regionu wpisują swoje obserwacji z okolic Miłek, z okolic Wydmin, że już są te ptaki.
3: Kopczyki.
4: Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach. Samiec wygląda zupełnie tak, że nie sposób pomylić z żadnym innym ptakiem drapieżnym, bo jest cały jest ciemno-szary, a jedynie ma czerwone obrączki na oku i czerwoną wyskówkę, czyli te takie nasady dzioba. To właśnie fajnie tak kontrastuje z tą takim łupkowo-szarym właśnie piórami, tym kolorem upierzenia tego ptaka. To samce tak wygląda. Samice z kolei mają takie płowo-rdzawe brzuch i głowę i szary grzbiet, a młode ptaki są z kolei, mają białą pierś takim kreskowanym i szary wierzch, czyli takie trzy różne kolory tych ptaków i one często są w większych stadach. Czasami są pojedyncze ptaki, ale bywa, że ich jest 5-10 i to są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One się gnieżdżą na wschód od Polski i tak ciągnie się ten pas występowania ich siedlisk aż do centralnej Azji. A lecą z kolei do południowej Afryki i one tak naprawdę nie musiałyby lecieć przez nasz kraj, ale bywa, że właśnie tak między właśnie końcem lata a początkiem jesieni zalatują za po prostu pożywieniem, bo to są małe sokoły, które głównie odżywiają się owadami, czyli latającymi owadami, ważkami, motylami jakimiś, czyli takimi albo tymi konikami polnymi, czyli tymi też takimi owadami, które gdzieś mogą zbierać z ziemi, ale najczęściej polują w locie i to jest fajne, takie widowiskowe. Często siadają w eksponowanych miejscach, dlatego łatwo je zobaczyć, bo one siadają najczęściej na słupach u nas tych wszystkich elektrycznych, energetycznych, albo na liniach tych właśnie, także jadąc samochodem wystarczy lornetką przejrzeć takie wszystkie miejsca eksponowane i tam jest duża szansa, że tego ptaka się zobaczy, te kopczyki, a one są ptakami raczej mniej płochliwymi i można naprawdę nawet z bliskiej odległości zaobserwować.
3: Pewnie jakieś gęsi, coś tam pewnie
4: zaczyna
3: będzie.
4: Zaczyna się pomału gęsi, one będą lecieć tak bardziej jeszcze w październik, do listopada będzie można widzieć te ptaki na jakichś polach, najczęściej takich po kukurydzy, rżyska, gdzie tam jest jeszcze dużo tych pogubionych resztek. Wtedy te ptaki tam chętnie w takich miejscach żerują. Też łabędzie, duże też stada łabędzi właśnie z północy będzie leciało. Nie tylko tych dwóch gatunków, które mamy w Polsce, ale też łabędzi czarnodziobych, czyli te takich, które u nas nie zakładają gniazd, tylko gnieżdżą się wyżej na północy Euroazji i potem lecą właśnie przez nasz kraj. Teraz już duże mamy stada czajek, które też lecą. To są akurat ptaki, które u nas też się gnieżdżą, ale z kolei później są coraz większe te stada. Jeszcze w wrześniu, w październiku, nawet w listopadzie będą te stada ciągnęły coraz większe właśnie takie ptaków, które gnieździły się tam w północnej części Europy i w północno-wschodniej. Z nimi będą leciały siewki złote, to z kolei są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One czasem tworzą takie właśnie międzygatunkowe stada razem z czajkami. Dużo szpaków, które będą się łączyć w coraz większe stada i będą pięknie latać. One latają w takim jak rój pszczół czy os, które gdzieś zmieniają razem kierunek i powoduje, że taka chmura ptaków czasami widać to nad jakimś polem, jak to ładnie wyglądają takie spektakle. Będziemy widzieli duże stada żurawi, które będą się też gromadzić na polach, a później zlatywać gdzieś na takie noclegowiska, często na takich terenach podmokłych, choćby na bagnach nietlickich można zobaczyć to już teraz, a będzie to jeszcze kulminacja pewnie gdzieś w okolicach października, gdzie te ptaki będą całymi setkami po zachodzie słońca zlatywać z żerowisk na noclegowisko i piękny ten klangor będzie się niósł takim właśnie jesiennym klimatem, to na pewno będzie taka piękna atrakcja.
3: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda i pamiętajcie, 3 października Mazurski Piknik Ornitologiczny Wzgórze Świętego Brunona. Zapiszcie sobie w kalendarzu, bo tej imprezy naprawdę, jeśli ktoś lubi ptaki, to warto nie przegapiać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: powoli rozkręca się na giżyckich drogach, a tymczasem przypominamy Wam, że od dzisiaj czekają Was nowe zmiany w ruchu na odcinku drogi Giżycko-Kętrzyn. Utrudnienia potrwają od 6 do 19. Ma to związek z układaniem ostatniej warstwy bitumicznej.
1: Spokojnie, to tylko poniedziałek. Wiem, że nie dobicie, ale przejdziemy przez to razem. Będzie wam łatwiej, bo od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej. W 6:30.

The Kongs Galaxy w Meloradio już za 21 minut, godzina 7, z cyklu Poranne Rozkminy. To tak myślę, czy na innych planetach też jest teraz poniedziałek i wcześnie rano. Podkręcamy tempo w Meloradio. Nie śpicie? To dzwońcie szybko do nas, bo mam coś dla was. Jest torba do zgarnięcia i do tego jeszcze trzy poranne szoty przygotowane. Dzwońcie pod 321-321-777. Melotorba czeka, ja czekam na was. 321-321-777. Kto zgarnie taki Melo Merch od samego rana w poniedziałek?

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Chcecie usłyszeć kogoś naprawdę szybkiego i pełnego energii? No to poznajcie Darka. Cześć Darek, siemanko.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Cześć, cześć. Słuchajcie, Darek mocno nakręcony, bo jak ja wam powiem, co Darek robi, no to będziecie mu zazdrościć, bo Darek to już jest o tej porze w poniedziałek po pracy. Zgadza się?
1: Tak, prawie.
0: No.
1: Prawie. Jeszcze troszkę, ale już prawie. Tak.
0: Dobra, słuchajcie, niektórzy spali, Darek nie. Teraz Darek pójdzie odpoczywać, a my wszyscy do pracy.
1: Tak.
0: Darek, no dobra, słuchaj, to rozumiem, że forma jest, jak ty po nockach urzędujesz.
1: Tak jest.
0: Tak musi być. Darek przyzwyczajany do tego, że... No, jak słyszę, że jesteś przyzwyczajany do udzielania konkretnych odpowiedzi na pytania, to teraz uważaj, bo dla ciebie teraz. Trzy szoty w Melo mamy. Uwaga! No to teraz tak. Do śniadania. Sok czy woda?
1: Sok.
0: Długie czy krótkie skarpety?
1: Długie.
0: Imprezy rodzinne w domu czy wolisz na mieście jednak?
1: W domu.
0: W domu? No dobra. Tak. Gościnny facet. Słuchaj, dla ciebie Melo Torba... Taki prezent, taki merch już
1: dziękuję
0: wysyłam.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Fajnie wjechał poniedziałek.
1: Dziękuję. Trzy szoty w Melo.
0: 321-321-777. A jak tam wy się rozkręcacie i wasz dzień od samego rana? Dajcie znaka.

0: David Guetta, Baby When the Light Go Out. Siemanko.
1: No cześć.
0: No cześć, ja mam trudne pytanie w poniedziałek rano do ciebie.
1: Jakie?
0: Najtrudniejsze, jakie możesz usłyszeć.
1: O nie.
0: Mhm. No. Jak tam?
1: Spoko.
0: Spoko, zabrzmiało dosyć przekonywująco. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie m.in. o polskich piłkarzach, bo się szykują do gry.
0: Zobaczymy, czy też całkiem będzie spoko. Teraz już za 7 minut 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. Mamy też dla Was prognozę pogody na poniedziałek. Koniecznie posłuchajcie.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
5: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
2: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Pogoda.
8: niespełna 12 stopni, tyle w tej chwili pokazują termometry w Giżycku. Na niebie przewaga szarych chmur i właśnie tak zapowiada się pierwsza połowa dnia. Później zza chmur może wyjrzeć słońce. Tak popołudnie prognozują synoptycy. Pamiętajcie jednak, że temperatura odczuwalna może być dzisiaj sporo niższa. Ciepła kurtka może się naprawdę przydać.
0: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Rosja po wyborach. Zaskoczenia nie ma. Partia Jedna Rosja Władimira Putina zwyciężyła z wynikiem 57,5% głosów. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób. Do zdarzenia doszło w Bukownie w Małopolsce. Dwaj ranni mężczyźni trafili do szpitala. W Polsce ruszyły testy Europejskiego Portfela Tożsamości. To odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela już za 3 miesiące, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
17: Będziemy mogli z naszym elektronicznym dowodem podróżować za granicę i na ten dowód też wracać.
1: Pierwsze europejskie kraje zaczną korzystać z tego rozwiązania już w przyszłym roku. Hit ekstraklasy dla piłkarzy z Warszawy. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To dla Jagiellonii trzecia porażka z rzędu.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Ależ wy dzisiaj rozgrywacie ten poniedziałek od samego rana, no bo przecież kto jak nie wy. Za to my podkręcamy tempo i gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Derłak, siemanko, hej, jest siódma.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Shanghai w Melo Radio. Podkręcamy tempo, podkręcamy wasz poniedziałek, tak żeby dzień wjechał dobrze. Nowy tydzień to wiadomo, nie? Dobrze byłoby go odpowiednio dobrze zacząć. No, najlepiej w dobrym nastroju, to my mamy takie pytanie dzisiaj do was z samego rana. Gotowi? To jadę. Uwaga, słuchajcie, czekamy na wasze głosówki i chcemy zapytać dzisiaj, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Także wiecie, odważnie. Albo wrr. Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Czekamy, powiedziałem, czy szczekamy. Wbijajcie na meloradio.pl i tam można nagrywać coś od siebie. Czekamy na was, bo fajny merch mamy. Co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce.

0: Eloke Bibi Rexa. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek w Meloradio Dypienio Love. Mocno wchodzi ten dzień od samego rana, tak żebyście się dobrze wkręcili w nowy tydzień. No to oczywiście, że mamy fajny merch za fajne głosówki. Co takiego można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. Czekamy dzisiaj na takie wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie. Jak jeszcze nigdy je nagrywaliście, to spróbujcie dzisiaj. Łatwo się to robi. Wchodzicie na meloradio.pl z komórki. Na dole ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć, nagrać. No prościej się nie da. No i zgarniacie oczywiście fajny merch w zamian za najlepsze, najfajniejsze głosówki. Słuchajcie, jest taka akcja w Japonii. Możecie zapłacić komuś za to, żeby rzucił za was pracę. O, czujecie to?
1: No. Nieźle, nieźle.
0: Takie firmy działają, takie specjalne agencje rezygnacyjne. Jak się boisz szefowi swojemu powiedzieć, odchodzę, no to płacisz takiej firmie i oni robią to za ciebie. Podobno cała akcja trwa tylko 15 minut, kosztuje ponad 100 euro i uwaga, bo sporo klientów, mają 450 osób miesięcznie średnio się decyduje na to, żeby w ten sposób zrezygnować z pracy. Ja czegoś tutaj nie rozumiem, naprawdę. Przecież niektórzy mówią, że to jest najfajniejsza część w pracy. Móc tak przyjść i powiedzieć, że ja już nic nie muszę. Kto by tak nie chciał w poniedziałek, nie?
1: No pewnie.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran teraz zagrają dla was w Melo. Podkręcamy tempo już 19 minut po 7 rano.

0: Josh Baker, My Place w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, z tym nic nie zrobimy. Za to możemy zrobić tak, żeby ten dzień wydał wam się o wiele fajniejszy, niż byście sobie przypuszczali. Co można powiedzieć do psa, ale lepiej nie do partnera, ani do partnerki?
1: Do nogi.
2: Hej, myślę, że można powiedzieć nie dla psa kiełbasa.
0: Można też tak, można. Co jeszcze można?
3: Weź tyle, nie szczekaj.
0: Dobra, okej. Okay. No jeszcze twoja propozycja?
4: Ej, złaź z listonosza!
0: Meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton.

0: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
1: Hot doga poproszę.
0: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Mamy dzisiaj poniedziałek, 21 dzień września, za 18 minut godzina 8. No i mamy też pytanie, co można powiedzieć psu, ale lepiej nie partnerowi albo partnerce. No jak zawsze można liczyć na was, bo wy macie mnóstwo odpowiedzi. Na przykład: przestań warczeć, nie ślin się, nie rusz. A kto to tak napaskudził? Nie jedz z podłogi. Co ty znowu masz w pysku? Nie skacz na ludzi. Kilka z waszych tekstówek, no ale czekamy też na głosówki.
1: Przestań tak na mnie patrzeć, nie dam ci jedzenia, dopiero żarłaś.
2: Za chwilkę zajmę się twoimi pazurkami.
0: Okej.
3: Okay. Masz kiełbę.
0: Dobra.
4: Uf, byte.
0: Okej.
5: Okay. U mnie będzie na grubo. Zamknij pysk.
6: Co można powiedzieć do psa, a nie do partnera? Na przykład: Zbysiu, siad!
0: Zbysiu, my cię pozdrawiamy. Ty tam naprawdę musisz mieć fajny poniedziałek od samego rana.

0: I już wiadomo, że to będzie fajny poniedziałek z takimi numerami. Najlepszy drop nowych hitów i Paraiso, Lost Frequencies, Marie Fraisse. Za chwilę też newsy w Melo Radio.
1: A w tych newsach będzie między innymi o rekordowych cenach paliw nie tylko w Polsce.
0: Już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Illinium i Ellie Goulding.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: lepiej pożodczujemy. Dużo większy ruch na ulicach Giżycka niż jeszcze godzinę temu. Kierowcy, bądźcie więc czujni. W centrum Warszawska Aleja 1 Maja i oczywiście okolice Ronda Solidarności. A jadąc dalej, rozbudowa obwodowej trwa w najlepsze. Rano bądźcie w tym miejscu szczególnie ostrożni. Szare niebo przywitało nas o poranku i dziś Giżycko pozostanie takie zachmurzone, ale spokojnie tylko w pierwszej połowie dnia. Popołudnie zapowiada się już dość słoneczne. Jeśli chodzi o temperaturę, termometry pokazują prawie 12 stopni Celsjusza, ale odczujecie zaledwie 8. To sprawka bardzo mocnego wiatru. Silne podmuchy nie opuszczą Was aż do wieczora.
1: Jest już prawie 8. News Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Prezydenci Ukrainy i USA po telefonicznej rozmowie Wołodymyr Załęski powiedział, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Zapowiedział spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu żony premiera. Prokuratura wysłała akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn. Łukasz W. jest w areszcie. Stefan N. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Rekordowe tankowanie w Europie. We Francji litr oleju napędowego kosztuje 2,41 euro, w Niemczech 2,43. Dziś w Warszawie ruszy zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale sam wynik spotkań też ma znaczenie, mówi Jan Urban.
3: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem.
2: Najbliższy mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek w Warszawie.
1: My też już jesteśmy od rana zgrupowani i przygotowani na ten poniedziałek. A jeżeli wy chcecie udowodnić, że macie ostatnie słowo, to będzie taka szansa w naszej nowej zabawie już niedługo. Teraz 8. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej. Two ships in the night.

0: Barbara Streisand.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio i to jest ten moment, kiedy macie szansę się wykazać i udowodnić, że to wy będziecie dzisiaj mieli ostatnie słowo, że wy tych słów powiecie więcej i że to wy właśnie zgarniecie merch od Melo Radia. Czekamy, dwie osoby jak zawsze mają szansę, dzwońcie do nas już teraz.
2: 321-321-777, ten numer wykręcacie.
1: 321-321-777. Skiety są do zgarnięcia i melotorba też. I czekamy na dwie osoby, jak zawsze, w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekamy. To jest wasz moment, wasza szansa. Wykorzystajcie ją odpowiednio dobrze i dobrze zacznijcie nowy tydzień od poniedziałku, zgarniając merch od Melo. Mówiłem chyba, ale powiem, bo to fajna rzecz jest i dobre info. Skiety są do zgarnięcia, oryginalne, fajne, meloradiowe. No i oczywiście melotorba też. Czekamy, dwie osoby, jak zawsze. 321-321-777.

0: David Guetta i Justin Bieber. Ostatnie słowo. A to Bartek i Patrycja. Siemanko, Bartek.
1: Cześć.
0: Cześć, siema, siema. Cześć, Bartek. Hej, hej. Bartek, słuchajcie, to ma taką robotę fajną, że drukuje na koszulkach, co tylko mu przyjdzie do głowy. Jak mu przyjdzie coś mega ekstra, to później takie coś można sobie ponosić, nie? Fajnie. Bartek, fajnie. Bardzo dobrze. Grunt to robić swoje. I jest Patrycja też. Cześć, Pati.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. A Patrycja, słuchajcie, to wsiadła w auto i jedzie po kota. I już wszyscy wiedzą teraz. No dobra, okej, tajemniczo się zrobiło. To ja wyjaśnię zasady zabawy, która nazywa się Ostatnie Słowo. Za chwilę podam wam kategorię. Trzeba będzie podawać słowa z tej kategorii. Zaczyna Bartek, bo jego imię zaczyna się na B, czyli jest wcześniej w alfabecie. Bartek, ty zaczynasz, ale mówisz jedno słowo. Za chwilę mówi swoje słowo Patrycja. Potem znowu Bartek, potem Patrycja. Mówicie na zmianę. Macie 20 sekund na wszystko, także trzeba się śpieszyć. No i kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to Melotorbę. Czy to jest jasne?
1: Jasne.
2: Tak.
0: Dobra, to uwaga. To dzisiaj kategoria Państwa w Europie. Państwa w Europie. Bartek zaczyna start.
2: Austria.
1: Litwa.
2: Polska.
1: Łotwa.
2: Niemcy.
1: Estonia.
2: Rosja.
1: Hiszpania.
0: Koniec czasu, ale rzutem na taśmę.
3: Ale dobrze byli z tej geografii.
0: To Hiszpanię jeszcze dorzucić, no. Dobra, świetnie. 5-4, dobrze wam poszło dzisiaj, naprawdę.
3: Super.
0: Bartek, nieźle. Skiety są dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy. Pati, dla ciebie też coś fajnego tutaj od samego rana. Przecież chodzi o to, żeby w poniedziałek to każdy, kto jest z Melo, był zadowolony. Melotorbę pakujemy, wysyłamy. No i pędź po tego kota.

0: Neptunika i What If w Melo. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Niby wiadomo, że jak poniedziałek, to można wszystkiego się spodziewać, no ale jak jesteście dopiero co w pracy od kilku minut, to już domyślam się, że mogliście zostać czymś zaskoczeni. Na przykład górą rzeczy do zrobienia, a niektóre zostały jeszcze sprzed weekendu. No bierzemy się za to. Mamy dużo energetycznej muzy, pójdzie wam łatwo. Lolin za chwilę w Melo.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
2: pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to tak. Chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny! 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodne

0: swój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w poniedziałek, to Sobel w Beloradiu. No i czego wam brakuje po weekendzie? Czego może brakować, no?
1: Pieniędzy, no a czego?
0: No, wiadomo. No, niektórzy powiedzą jeszcze, że czasu, pomysłów to wam na pewno nie brakuje, a jak
1: wolnego
0: właśnie
1: jakiś... nam no, brakuje po weekendzie.
0: A jak macie jakiś fajny pomysł, jak w wolnym czasie wydać pieniądze, no to powinniście wejść na meloradio.pl i dać o tym znać, bo my mamy szybką kasę. Dzisiaj 200 zł znów do zgarnięcia dla kogoś. Dajcie znaka, jaki macie pomysł, na co przepuścicie szybką kasę od Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow. W Meloradio mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, między innymi właśnie ten numer. No i mamy też newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach zajrzymy do lasu, gdzie jest rykowisko aktualnie.
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Ava Max i Alan Walker i Fade. Inni będą gadać, a my wam tak zagramy. O 9:00.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Po reklamie. Trafik.
18: To jeszcze nie pora, aby złapać większy oddech. Cały czas o poranku jest bardzo tłoczno w centrum Giżycka. Podobnie wygląda sytuacja na drogach wjazdowych do miasta. Poza miastem też możecie chwilę ponarzekać, na przykład na remontowanej trasie do Kętrzyna. Nie śpieszcie się, zwłaszcza przy szkołach i przedszkolach. Marzenie o słonecznym dniu może się dziś spełnić. Poranek nas nie rozpieszcza, ale za to popołudnie szykuje się dość słoneczne. Na termometrach bez większych zmian, nadal około 12 stopni. Wiatr też nie odpuszcza. Mocne podmuchy mogą być nie tylko nieprzyjemne, ale także obniżać temperaturę odczuwalną. Pozostaje nam więc poczekać na to zapowiadane słońce.
19: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
0: Donald Trump znowu szokuje w sprawie Iranu. Powiedział, że musi zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie. To we wczorajszym wywiadzie dla Fox News. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób. Miałyby kontrolować placówki i ukrócić niektóre patologie w ochronie zdrowia. Jest jednak problem, brakuje na to pieniędzy w budżecie, a pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Teraz piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom, wygrał we wczorajszym meczu aż 5-1. W lasach można teraz doświadczyć rykowiska. Trwa okres godowy jeleni. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczny, donośny krzyk samców, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów.
0: Rykowisko potrwa do początku października.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: No, trzeba przyznać, że niektórzy to też i niezłe takie dźwięki z siebie dzisiaj rano wydali z okazji tego, że to poniedziałek mamy. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze na pewno zabierzemy was do lasu.

Armin van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 11 minut po godzinie 9. Dzisiaj w poniedziałek. Słuchajcie już za chwilę o tym, co u nas w Polsce jest dość popularne, a tymczasem coraz większą popularność zyskuje w Europie. Wręcz stało się turystycznym hitem. Za chwilę więcej o tym.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Pitbull w Melo. I know you want me. 17 minut po godzinie 9. No to teraz hasło grzyby. W Polsce to dla wielu osób coroczna akcja, a w Europie, słuchajcie, w wielu krajach to całkiem nowy hit i trend, który ma nawet swoją nazwę. Mykoturystyka.
2: Wow.
1: No, mądrze się zrobiło. Mykos z greckiego to grzyb, a trend polega na wyjazdach, których głównym celem jest właśnie zbieranie grzybów. Prowadzone są też warsztaty, na których można nauczyć się rozpoznawać różne gatunki, no i przyrządzać z grzybów gotowe potrawy. I uwaga, bo jest coś, co może do takiego zbierania zachęcić dodatkowo.
2: Co?
1: Bo, no jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Ceny świeżych grzybów mocno poszły w górę. I na przykład kilogram borowików potrafi kosztować nawet 90 zł, a...
2: Nieźle.
1: To może wiele osób przekonać do nowego hobby, co? To co? Liczycie tam dobrze? Gdzie jutro pojedziecie? Do pracy czy do lasu?
2: Dobrze, że ja nie lubię grzybów.

0: Kygo. I Take Me Back w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 27 już minut po godzinie 9. Uwaga, bo za chwilę ciężka sprawa u nas. Szczegóły niedługo, ale wcześniej Return in Nightcrawlers i Friday w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
14: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
15: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Używane auta dostawcze w autoryzowanych salonach Toyoty?
23: Dostawczaki? Oczywiście. I to jakie? Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu klienta. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
24: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk. Ulica Łukasiewicza 1D.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.

0: Agnieszka Chylińska w Melo Radio. Nie mogę cię zapomnieć. Tej historii też nie zapomnicie. Mówiliście, że mieliście ciężki weekend? To słuchajcie tego. Policja szuka złodzieja, który ukradł zwierzę z zamku w Zachodniopomorskiem. Aha. Uwaga, no. Zabytkowy wielki dzwon pochodzący jeszcze z XVII wieku. No. Nie wiadomo, jak się komuś to udało przez nikogo niezauważonym zwinąć coś tak dużego. No. Teraz, słuchajcie, policjanci muszą udźwignąć temat i znaleźć zgubę, bo ma ona ogromną wartość historyczną.
1: Czyli chciałeś powiedzieć, że jakiś dzban ukradł dzwon?

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą

pałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: zamienimy ten kawałek do reklamy.
1: Wiecie, jeśli chcecie fajnie spędzić czas, pogwarzyć, taki small talk uskutecznić, no to po prostu jest mistrz, a ten drugi to Sokół, a ten mistrz to Adi. Siemanko.
2: No się, Dobra, dziękuję. Brawo. To prawda, jestem mistrzem small talku. Podejdę, pogadam zawsze o pogodzie. I w sumie pogoda w Meloradiu też będzie za chwilę, także idealnie się składa, zobaczcie.
1: A nie mówiłem?
3: A już o 10:00 zagramy.
2: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco.
1: No to co, ja wracam jutro w 6:30, pobudkę wam robię. Trzymajcie się, piąteczka.
2: Pa, pa. High five!

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, gość już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
13: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Większe utrudnienia raczej macie już za sobą, ale kierowcy bądźcie uważni cały czas na warszawskiej i w rejonie remontowanej ulicy Obwodowej. Dużo tłoczni robi się poza miastem. Poczujecie to na przejeździe kolejowym na trasie do Bystrego. Co nowego w pogodzie w Giżycku? Wiatr daje dziś nieźle do wiwatu. Niestety coraz czarniej wygląda prognoza pogody na pierwszą część dnia. Spodziewajcie się gęstych, szarych chmur i opadów deszczu. Termometry wskazują nieco ponad 12 stopni. Ciśnienie wciąż jest niskie, tu również bez większych zmian. Po południu natomiast ma wyjść słońce. Patrzcie więc w niebo.
1: To są newsy Meloradia Giżycko.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Coraz bliżej jest długo wyczekiwane spotkanie dla mieszkańców. Na celowniku ulica Działkowa w Giżycku, jej przebudowa. Miasto zaprasza więc mieszkańców do wspólnego dialogu. Spotkanie w najbliższą środę o 16 na ulicy Działkowej w Giżycku. A tymczasem w Węgorzewie zbliża się akcja Dar dla Muzeum i 21. spotkanie darczyńców. Organizatorem jest Muzeum Kultury Ludowej, a chodzi o to, że eksponaty dostają kolejne życie, a posiadacze spokój, że trafiły one w dobre miejsca. Więcej na ten temat kustosz muzeum Krystyna Jarosz.
2: Ludzie przynoszą sprzęty codziennego użytku, cenne pamiątki.
0: Wydarzenie 13 października. Tu nie ma daty ważności. Ważna jest reakcja. Stara opona, zużyty sprzęt, nie wyrzucaj ich byle gdzie. Zawieź je do PSZOK-u, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oddasz tam na przykład tekstylia, odpady budowlane, elektrośmieci, a najbliższy punkt sprawdzisz na stronie ZUOK Spytkowo.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stała baza wojsk USA może stanąć na Dolnym Śląsku. Tak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jesteśmy bardzo blisko podjęcia tej decyzji przez Amerykanów, że będzie stała baza w okolicach Wrocławia. To się toczy.
4: Polska liczy, że będzie to brygada pancerna. W Szczecinie właśnie rusza akcja wydobycia sporego niewybuchu. Został znaleziony w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Saperzy muszą usunąć ważącą blisko 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Adrian Benedyczak wypadł z piłkarskiej kadry, nie pojawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji. 25-letni napastnik złamał kość w lewym nadgarstku. Wiek to tylko liczba. Po raz kolejny udowadnia to 96-letni Sobiesław Zasada. Wystartował w rajdzie samochodowym w Argentynie, który wygrał prawie 60 lat temu.
6: To jest niesamowite. No nie? Chciałbym się tak dobrze zestarzeć, naprawdę.
4: Ja też.
6: Szacun. Na zegarach 10:00 rozpoczynamy nowy tydzień. Eluwi na wszystkim. Marcin się wyspał?
4: No w sumie się wyspał.
6: No i to jest piękne. Bardzo dobrze, tak ma być. Wy mam nadzieję, że też. Siemanko. A za chwilę pogadamy o tym.
4: O czym?
6: Że zostałem oszukany.
4: O nie.
6: Naprawdę. Byłem, można powiedzieć, taki trochę loko-loko.

super sobie to odpalić o tej porze. Swedish House Mafia, Luckily, Happiness is so sad w Meloradiu, 15 minut po 10. A ja zostałem oszukany i postanowiłem, że wam o tym powiem i się do tego nawet przyznam. Słuchajcie, dzisiaj bardzo, bardzo rano, bo w okolicach 5 musiałem wstać, no i tak patrzę sobie na prognozę pogody, żeby wiedzieć, jak się ubrać. No i moja prognoza pogody pokazuje, że tak no ze 20 stopni to będzie. No to pomyślałem sobie, że dobra, to znaczy, że teraz jest chłodno, no to później będzie cieplej, to się trzeba do tego przygotować. No i tak ubrałem się w koszulę i krótkie spodenki. No i dotarłem do pracy tutaj do was. Patrzę, no nie, jednak nie będzie dzisiaj 20 stopni. I teraz rodzi się pytanie, komu ufać? Sobie czy prognozie pogody? Rozwiązanie jest inne. Warto mieć długie spodnie w samochodzie. A to Black.

Two Colors wrócili. No z przepięknym nagraniem, Primadonna. Tak gramy w Melo. 28 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i mam od razu do was pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce? Jestem na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Nagrywajcie głosówki, wspierajmy się, bo kiedy wam się nie chce, mi też się nie chce. Także dajcie znać, czego wam się dzisiaj nie chce.

0: Reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Więc znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer i Crying on the Dance Floor. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 11. No właśnie, poniedziałek, najgorszy dzień tygodnia, a ja pytam grzecznie i serdecznie, czego wam się dzisiaj nie chce? Ania!
1: Dzień dobry, siema. Mi jak zwykle w poniedziałek nie chce się po prostu pracować, bo ktoś lubi poniedziałki.
0: No zdecydowanie tak, oczywiście ja się zgadzam, Dawid!
2: Strasznie mi się nie chciało pozmywać naczyń dzisiaj, więc w końcu się wziąłem i to pozmywałem, nie mam spokój.
0: Brawo! Gratulacje, słuchajcie, to jest ten człowiek, któremu się nie chciało, ale to zrobił, naprawdę, to jest moc i energia. Słuchajcie, a czego wam się dzisiaj nie chce? Też dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo je będzie fajniej zagrać. Hej,

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: DZSM, Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 10 minut do godziny 11, tak podkręcamy tempo. Ależ ja lubię tę nutę. I uwielbiam moment, kiedy do studia przychodzi Marcin Sikora. Siemano ponownie.
1: No, cześć wam wszystkim i tobie, Adrianie. Siemano. Opowiem wam o tym, że super wydarzenie dla tych, którzy lubią filmy, się dzisiaj zaczyna w Gdyni.
0: Rewelacja, koniecznie bądźcie blisko.
2: A już o 11 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G w Meloradio. A tę nutę wiem, że lubicie i możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to na meloradio.pl.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
8: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
9: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. Pogoda.
11: Tak jesiennie zrobiło nam się w Giżycku. Zwiastuny nowej pory roku czuć na każdym kroku. Na niebie szare chmury, a na termometrach nieco ponad 12 stopni. Do tego chłodny, mało przyjemny wiatr i mało słońca. Przynajmniej o tej godzinie, w połowie dnia, może być zdecydowanie lepiej, tak mówią synoptycy. Uważajcie też na niskie ciśnienie. Zadbajcie dziś o siebie.
1: To są newsy Meloradia Giżycko.
11: Patrycja Strupińska, zapraszam. Intensywne świętowanie mają za sobą mieszkańcy Giżycka. Stulecie istnienia parafii świętego Brunona uczcili w weekend mieszkańcy i goście. Relacje z tego historycznego wydarzenia zobaczycie na oficjalnej stronie miasta. Prace na pełnych żaglach mają za sobą dorośli i seniorzy z Giżycka. Za nimi jest już projekt Aktywni Lokalnie. Uczestnicy szlifowali żeglarstwo pod okiem instruktorów z giżyckiej grupy regatowej. O szczegółach trener Jan Fursewicz.
12: Staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby to nikogo nie przestraszyć, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić. Bardziej tłumaczymy to, co przeżywają dzieciaki na wodzie.
11: Projekt wspierało także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na koniec mamy też coś dla kierowców. Od dziś do piątku uważajcie na trasie Giżycko-Kętrzyn. Kolejne odcinki zostały wyłączone z ruchu. Chodzi o układanie ostatniej warstwy bitumicznej. Utrudnienia potrwają od godziny 6 do 19.
13: Minuta to 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w Polsce, zwłaszcza diesla. Tak uważają analitycy. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko w Pomorskiem. Do wypadku doszło w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Dziewczynka miała przechodzić przez tory w miejscu niedozwolonym. Kacper Garnczarek z AZS-AWF Katowice na podium zajął 3. miejsce w ćwiczeniach na drążku. To w zawodach World Challenge Cup na Węgrzech. W Gdyni startuje dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest różnorodny, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
15: Widzimy, że twórcy pracują i historią, i tematami dnia współczesnego, ale też wybrzmią lęki o naszą przyszłość.
14: Otwarcie o 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni, na początek film Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: No siemano, w poniedziałek, 11 na zegarach, a ty po tej stronie. No i sprawdzam dzisiaj, czego wam się nie chce. Jeżeli macie ochotę o tym powiedzieć, meloradio.pl, tam macie naszego WhatsAppa. Nagrywajcie głosówki. Elubina! A to Topic, Becky G i Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy.

0: To Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo w poniedziałek. Wiem! Ja was naprawdę doskonale rozumiem i dlatego pytam cały czas na WhatsAppie Meloradia, czego wam się dzisiaj nie chce? Dostaję głosówki, Damian.
1: Pracować się nie chce, a że pracuje u siebie, szef debil, ciężko się przed nim ukryć.
0: Słuchaj, nic ci na to nie powiem, nie prowokuj. Ewka?
2: A mi się dziś nie chciało iść do pracy, ale też już jestem po.
0: No i proszę bardzo, i to jest prawdziwa sigma. Marcin!
3: Ogólnie rzecz biorąc, jak słucham marudzenia, to najbardziej mi się nie chce nie chcieć.
0: Znaczy, był taki ktoś, kto kiedyś powiedział takie mądre zdanie. Nie chcę, ale muszę.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Także nagrywajcie głosówki. Czego wam się dzisiaj nie chce, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. A to jest taki pan. Jason Derulo.

0: Fajna nuta, ale mam wrażenie, że gdzieś to już słyszałem. Każdy twój ruch, modelki wodarski Meloradio, 27 minut po 11. Czego wam się nie chce? Sprawdzam to na WhatsAppie Meloradia. Kądziu?
1: Hej, nic mi się nie chce, kater mam, głowa mnie boli, jestem przeziębiony.
0: No nie, no stary, dużo zdrowia. Diego?
2: Mi się tak nie chce, że dopiero biorę się za robotę.
0: No ale szacun, że i tak się bierzesz, chłopie. Tu ktoś chyba podwyżkę dostanie. Liwka, poza tobą nic, jeszcze w tej godzinie.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Don't ya worry, bad mellow radio, czyli nuta, która ląduje u mnie na playce często na siłowni. I to nie dlatego, że jestem złym człowiekiem. Nawet wydaje mi się, że jestem całkiem dobrym, bo informuję o rzeczach, które mogą się przydać. No bo co powiecie na 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie dusza zapragnie? Możecie to wydać, gdzie chcecie, jak chcecie, pod warunkiem, że się zgłosicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam wystarczy, że wejdziecie, tam wystarczy, że napiszecie, co chcielibyście z tym zrobić, jak bardzo zaszaleć. Powiem tylko tyle. Im bardziej kreatywnie podejdziecie do rzeczy i rzeczywiście będzie trochę szaleństwa w tym wszystkim, to szansa na wygraną, powiedziałbym, że jest ogromna.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Meloradiu, 10 minut do 12. Wiecie, że oprócz tych tłustych bitów, które serwuje Armin van Buuren, to lubi sobie zjeść też od czasu do czasu takie tacos al pastor, to się nazywa. Ja nigdy takiego nie próbowałem, ale myślę, że to może być dobre.
1: Ja też nie, ale no skoro lubi, to może być dobre.
0: No wiesz, facet jakby nie było zwiedził cały świat, więc w sumie skoro to jedna z jego ulubionych pozycji, to chyba wie, co mówi.
1: Tak mam nadzieję.
0: A co w newsach?
1: Śnieg.
0: Nie, no weź nie! Marcin, rok temu to było śmieszne, ale teraz już nie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Nie, nie. Tak, wiem, że gaśnie ten monitor, Marcin, wiem. To trochę chyba przeze mnie, bo za mocno uderzyłem.
1: Tak, tak myślę. Właśnie chciałem sprawdzić, czy z nim wszystko okej.
0: Śnieg.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co Ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Słuchaj na 107 FM. Pogoda.
1: Powoli poprawia się sytuacja pogodowa w Giżycku, zrobiło się cieplej, a na niebie nieśmiało pojawiło się słońce. Zmierzamy w stronę tej korzystniejszej popołudniowej aury z większą dawką słońca. Niemniej cały czas towarzyszą nam jeszcze szare chmury i mocny wiatr, który obniża temperaturę odczuwalną. W niektórych miejscach może się też pojawić przelotny deszcz. Miejmy nadzieję, że z każdą godziną będzie już tylko przyjemniej.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Sportowe sukcesy mieszkańców miasta na początek. Hanna Połojańska z Giżyckiego Klubu Karate wygrała zawody Pucharu Europy w Kielcach. Zawodniczka odniosła 3 zwycięstwa, triumfując w kategorii wiekowej od 16 lat w wadze 60-65 kg. Zostawiamy sport. Giżycki Szpital poszukuje specjalistów. Chodzi m.in. o lekarzy wielu specjalności, a także psychologa, neurologopedę i fizyka medycznego. Władze miasta zapraszają specjalistów do pracy w giżyckiej placówce. A ze szpitala nietypowo zaglądamy do mazurskich lasów, gdzie trwa obecnie rykowisko. Jelenie rozpoczęły swój okres godowy, który trwa około 4 tygodni. Tego niezwykłego czasu nieraz już doświadczył fotograf przyrody Waldemar Bzura.
2: Ja przeżyłem tyle rykowisk. Pierwsze moje rykowisko to myślę, że to będzie gdzieś ponad 20 lat temu. Co roku jeżdżę i to jest tak piękne.
1: W okresie godowym zwierząt uważajcie, przejeżdżając przez drogi i tereny leśne.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: W przychodniach coraz więcej infekcji, na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Warto też cały czas o siebie dbać, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
5: Spożywanie czosnku, na przykład picie soku malinowego na wzmocnienie odporności.
4: Najskuteczniejszą ochroną jest jednak szczepionka. Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie w Małopolsce. 44-latek zmarł w szpitalu. Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała PKS Gdańsk. 8 autobusów wypuszczonych na trasy było bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców. W Tatrach prognozowane są duże opady śniegu. Na szczytach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami nawet o 10 cm. Temperatura spadnie do około minus jednego.
3: Ty zawsze mnie straszysz tym śniegiem, a potem się okazuje, że to w Tatrach.
4: Lubię cię straszyć.
3: A ja lubię horrory. Siemanko, 12 na zegarach, a ty z tej strony. Fajnie, że jesteście. Ty, Marcin, pracę chyba skończyłeś, co?
4: Tak jakby.
3: Składam ci serdeczne gratulacje w imieniu swoim i słuchaczy, a za was trzymam kciuki. Co chcesz powiedzieć?
4: A ja tobie kondolencje, bo masz jeszcze 2 godziny.

Josh Baker, Poppy Bags, Comfy My Place w Melo Radio, 14 minut po 12. Podkręcamy tempo. A takie wiadomości naprawdę szokują. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale to jest super sprawa. Słuchajcie, odbyło się takie badanie, w którym sprawdzono, ile osób faktycznie chodzi do biblioteki. No i co się okazuje, to czytelnictwo zaczęło się ponownie rozwijać, szczególnie w młodym pokoleniu. No tutaj się kłania Gen Z między innymi, które no, zostało zbadane i według statystyk to 67% właśnie z tego pokolenia, powiedzmy, odwiedza zdecydowanie częściej. Też wiecie, tu się przyczyniło do tego całkiem sporo apek, które rozwijają czytanie i pomagają, jakieś bookstagramy i tak dalej, także generalnie fajnie jest sobie poczytać, no bo co by nie mówić, to dzięki temu też wpływamy na nasze szare komórki, już nie mówiąc o tym, że kreatywność znowu się rozwija w takim naprawdę fajnym kształcie. Calvin Harris, Sweet Nothing, to już teraz w Melo.

Axwell, Bonnie, whatever version w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 12, w tej godzinie jeszcze coś od Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną, tak jest, takie numery też tu gramy. Będzie Neptunika, What If, będzie Pitbull z Christianą Aguilerą. Generalnie zadbamy o was najlepiej jak się da.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w Ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
20: Lidl. To się opłaca.

Stripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no właśnie a propos Tripsa, to z tym tańcem to coś jest na rzeczy, bo spojrzałem co tam u niego na Instagramie, no i widziałem, że w Skierniewicach tam naprawdę było bardzo, ale to bardzo mocno, nawet do krakowskiego Splinu to się pojawiło takie małe pogo. Także fajnie, że Trips dba o swoją publikę, fajnie, że bawi się muzyką i eksperymentuje. Ja Tripsa mega też szanuję za to, że facet nie boi się wziąć gitary na scenę. I mimo, że tamte sety wyglądają jak wyglądają, w rozumieniu oczywiście tego brzmienia mocno elektronicznego, to Trips zawsze też znajdzie miejsce na to, żeby tego trochę mocniejszego rockowego brzmienia coś tam dołożyć. A to już Alan Walker i Ava Max.

0: Co Eben i All of My Love w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No fajnie to gra, bardzo fajnie. I jeszcze fajnie jest gościć fantastyczną Ulę, która ma dla nas, jak odstawiam, newsy. Siemano.
1: Fantastyczne newsy, oczywiście, że tak, jak zwykle. I będzie o tanich działkach. Gdzie można je kupić i za ile?
0: No i to jest ważna inwestycja i ważna informacja.
2: A już o 13 zagramy
0: Fire Fire, Simza, Hikasango. To gramy punktualnie o 13, a te faje to generalnie warto rzucić.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Cycko. Słuchaj na 107 FM.
1: No to co? Mamy minutę do godziny 13. To są newsy Meloradia i z nami Ula Harciarek.
2: Wznowiono ruch pociągów w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg. Saperzy wywieźli ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej i nie wybuchł. Znaleziono w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Ruch wrócił już do normy. Te niedziałki czekają w Suwałkach, ale tylko dla młodych. Miasto sprzedaje za pół ceny. To oferta dla osób do 40 roku życia. Nietypowa lekcja WF-u w Szczecinie. Uczniowie pojadą na rowerach ulicami miasta, mówi Dariusz Sadowski ze spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
3: Rowery miejskie dla całej grupy zostaną wypożyczone bezpłatnie, a spółka zajmie się także ich dostarczeniem do placówki i odbiorem po zajęciach.
2: Nauczyciele i uczniowie sami wybiorą trasę.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, 13 na zegarach, a ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Przed nami Shim, Zakasango i Fire Fire. No i będziemy mieli dla was fajnego gościa. Gościa specjalnego, powiedziałbym.

0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy 9 minut po godzinie 13. No i słuchajcie, marzenia się spełniają, naprawdę, marzenia się spełniają. Razem ze mną, no wspaniała postać, Cezary Żak, człowiek, który jest znany nie tylko w całym kraju, ale i na całym świecie. Dzień dobry, panie Czarku, witam serdecznie. Panie Czarku, chcieliśmy na początek porozmawiać, no bo tak, lalka, no to jest wyjątkowa lektura. O lalce będziemy dzisiaj rozmawiać, no bo przecież postać barona Dalskiego to postać ważną jest, nie oszukujmy się przecież. Ale odnośnie tej lektury, panie Czarku, czy pan czytał lektury w szkole?
1: Oczywiście, ja byłem pilnym dość uczniem, przynajmniej na początku, potem już zacząłem broić. Moja mama była nauczycielką i pracowała w tej samej szkole, więc ja miałem gorzej.
0: Trochę trudniej, faktycznie.
1: Bo nauczyciele donosili mojej mamie, jak ja się zachowuję i czy czytam, czy nie czytam. Ale akurat lektury czytałem, a już lalkę w szczególności, bo ona mi się bardzo podobała.
0: Okej, a był jakiś szczególny rozdział, który, że tak powiem, uwielbiał pan do niego wracać? Jakaś może inspiracja?
1: Nie, no bo z tym wracaniem to już nie przesadzajmy.
0: No dobra.
1: Żeby tam wracać. No, potem rzeczywiście drugi raz przeczytałem lalkę, ale już na studiach, bo to, tam coś było w historii dramatu. Więc przeczytałem, natomiast żebym coś szczególnie, nie, no te wszystkie podchody Wokulskiego pod tę Izabelę, to mnie kręciły jako młodego człowieka i tyle. Najnudniejszy był Pamiętnik Subiekta wtedy, ale dzisiaj jak przeczytałem po raz kolejny już scenariusz i to on był bardzo ciekawy dla starszego mężczyzny, takiego jak ja.
0: Panie Czarku, jeszcze chciałem nawiązać delikatnie, bo no, śledzimy media społecznościowe. Na Instagramie rzuciliśmy okiem na rolkę, gdzie była charakteryzacja, słynna charakteryzacja, w której zamienił się pan dosłownie w barona Dalskiego. Tam było to kręcone trochę timelapsem przy montażu. Ile tak naprawdę zajęło czasu przygotowanie?
1: Tak naprawdę 45 minut robiony był baron Dalski. No i to już był efekt taki gotowy. Natomiast wymyślenie, jak on ma wyglądać, zajęło mi więcej czasu, bo ze 3 spotkania z charakteryzacją, z fachowcami od make-upu. Wymyślaliśmy, jak on ma wyglądać. Ja bardzo chciałem, żeby on miał taką pożyczkę na głowie, na mojej łysej głowie. I bardzo się to spodobało pani charakteryzatorce. Żałuję tylko, że no ale dobra, to mogę zdradzić, że nie było sceny, chociaż jedna taka trochę była, że mi tak wiatr zwiewał tę moją pożyczkę, czyli takie kosmki włosów.
0: Na rolce coś było,
1: nie,
0: widać.
1: Coś było chyba.
0: Coś chyba było, tak.
1: Nie, ale potem ja mówię w trakcie sceny. Tam jedna była scena w plenerze, gdzie trochę wiał wiatr i tam zdaje się moja narzeczona Ewelina Janocka mi tam poprawiała kosmunki, co mnie bardzo śmieszyło wtedy i mam nadzieję też widzów będzie śmieszyć na ekranie.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać o lalce więcej, to możecie być pewni. Za chwilę poruszymy nieco bardziej temat barona Dalskiego, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: Criss Cross Amsterdam i My Oh My w Meloradio 18 minut po 13. Podkręcamy tempo. A razem z nami cały czas Cezary Żak. Bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami, no bo rozmawiamy o lalce i o postaci barona Dalskiego. Witam tak. Raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Panie Czarku, muszę o to pytać, no bo tak. Część naszych słuchaczy, jest taka szansa, że lalki nie widziało, też nawet może nie czytało jeszcze trochę z racji wieku. Baron Dalski, no właśnie kim według pana jest ta postać?
1: Baron Dalski to starszy pan, arystokrata, który nigdy nie miał szczęścia w miłości i nagle pod koniec życia udało mu się spotkać młodą kobietę, która jakoś inaczej na niego spojrzała, ale to jest oczywiście zło. I on się zakochuje naprawdę taką sztubacką, szkolną miłością, nie zważając na wszelkie mielizny i ryzyka. I puenta tego związku jest przykra i tak dalej, bo jednak ona go zdradza ze Starskim, on to wie, znaczy dowiaduje się w samym finale i tak dalej, i tak dalej. Ale miło było zagrać takiego Dalskiego, takiego faceta, który przypomniałem sobie, jak to się człowiek zakochiwał kiedyś sztubacką miłością, taką bez ograniczeń kompletnych. I to było dobrze napisane w scenariuszu. No umówmy się, że ja to jest epizodyczna postać i w książce, i w filmie. Natomiast bardzo, bardzo fajna do grania. Niektórzy twierdzą, że ta miłość Dalskiego, że tę miłość można by porównać do Wokulskiego. Że
0: to, spotkałem się faktycznie z czymś takim. Tak.
1: Że to jest troszkę takie alter ego Wokulskiego. Więc dlatego tak bardzo miło się pochyliłem nad tą postacią i się ucieszyłem z tej propozycji.
0: Fajnie. Za chwilę, słuchajcie, poruszymy temat wystawy i trochę kreacji samych w sobie, także koniecznie bądźcie razem z nami. My tymczasem zagramy wam Tsunami.

noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Diablo and Diablo X Mowy Heaven is a Place on Earth, czyli taka nowoczesna wersja klasyka Belinda Carlisle. Mamy 28 minut po godzinie 13 i my podkręcamy tempo. Nie jesteśmy sami, cały czas z wielką radością gościmy Cezarego Żaka. Bardzo się cieszę, że pan jest, naprawdę.
1: A jak ja się cieszę, że w Melo Radio występuję.
0: Naprawdę, jesteśmy mega podjarani, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy o lalce. Ja powiem panu szczerze, naprawdę, ja uwielbiałem lalkę w szkole i nawet miałem czwórkę.
1: Brawo.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Panie Czarku, przenieśmy się teraz do Łazienek Królewskich we Warszawie, mieście stołecznym, bo tam obserwowaliśmy piękną wystawę i właśnie chcemy zapytać o stroje, które tam były prezentowane. Czy jest jakaś kreacja, która szczególnie się panu spodobała i to nie musi być sama kreacja samego barona?
1: No oczywiście, że nie będę mówił o własnej kreacji, bo nie wypada. Natomiast te kostiumy robiły tak gigantyczne wrażenie już na przymiarkach, jak chodziłem do Tomka Ossolińskiego na przymiarki, to widziałem te wszystkie suknie, te męskie kostiumy, te fraki, te cylindry, jak to było dobierane. Mhm. Jak się dowiedziałem, że niektóre materiały były sprowadzane z Włoch, no to, kurczę, szczena mi opadła. I tam się czuję, bo widziałem fragmenty scen, czuję się tę dbałość o kostium i o dodatki, bo te dodatki robią kostium. Biżuteria robi kostium, te laski, które były wtedy bardzo popularne i właściwie niezbędne w tym kostiumie, one tworzą całość i mam nadzieję, że publiczność to doceni.
0: Myślę, że tak. Słuchajcie, za chwilę wracamy do rozmowy. Powiem może w ten sposób. Będziemy mieli dla pana drobną niespodziankę. Taką drobną, ale obiecuję. Coś mi się wydaje, że się panu to spodoba. Wracamy za chwilę ze szczegółami. Bądźcie blisko, Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Meloradio Giżycko.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People. No właśnie, i razem ze mną jest wspaniały, piękny człowiek.
1: Cezary, o, piękny, o, to najbardziej mi się spodobało.
0: Rozmawiamy o lalce. Fantastycznej produkcji, która wam, drodzy uczniowie, na pewno pomoże w szkole, ale słuchajcie, teraz ja bym chciał, panie Czarku, przejść do takiego trochę małego challenge'u, takiego trochę małego wyzwania. Nazwaliśmy to z Karoliną Adamską, która pomogła mi to przygotować. Czy to jest tekst z lalki, czy z polskiej piosenki? Czy chciałby się pan z tym zmierzyć?
1: No.
0: Dobra, zaczynamy. Uwaga, numer jeden. Ach, gdyby tylko nie ta kropla żalu, tak mała, a tak gorzka. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Lalka.
1: No właśnie mówię, że lalka.
0: Lalka,
1: no.
0: To właśnie. Nie przypadkiem, a celowo jesteś ze mną tu. Piosenka czy lalka?
1: Piosenka.
0: Piosenka, dokładnie. I modelki, lubię cię jak lato. A teraz to jestem ciekawy. Za pomyślność wielkich zamiarów. Piosenka czy lalka?
1: Lalka.
0: Lalka, to powiedział Rzecki. Tak. To jest w ogóle mój ulubiony cytat. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie
1: zakochać. Piosenka.
0: Dobrze.
1: No nie, łapię twój oddech, no to kto bym to...
0: Poza tobą nic.
1: Chociaż mój Dalski mógłby tak powiedzieć, patrząc na swoją młodą narzeczoną.
0: Trochę tak, zdecydowanie. No i teraz jeszcze ostatnie. Kto nie idzie naprzód, cofa się. Lalka czy piosenka?
1: Lalka.
0: Tak, to jest lalka. Panie Czarku, gratuluję. O, poradził sobie pan
1: bezwzględnie.
0: Nie, no dobrze było, ustaliliśmy, że było ok.
1: Właśnie, ustaliliśmy. Już jestem starszym panem, ja zapominam, co ja ustalam.
0: Panie Czarku, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze bym grzecznie poprosił o zaproszenie słuchaczy Melo Radio do tego, by poszli do kina i obejrzeli to, co trzeba.
1: Szanowni państwo, jeżeli nie oglądaliście lalki, przychodźcie na naszą lalkę od 30 września w kinach. Wszystkiego dobrego.
0: I o tym wspominał Cezary Żak.

0: Marlon Hofstadt, jej like w Belo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Musiałem ci ściszyć mikrofon na chwilę. Powiedz coś.
1: Coś mówię, cześć.
0: Dobra. Cezary Rzak był u nas przed chwilą.
1: No, słyszałem. Fajnie, fajnie. Zapytał? No, czy pamięta, jakie są trzy zasady?
0: No.
1: Pierwsza, zawsze siadać na żylecie.
0: Mikołaj, ja wiem, że ty miałeś plan taki z koszulką nawiązany do mnie.
1: No miałem, ale niestety nie było czasu, nie?
0: Ale powiedziałem o tym panu Cezaremu i się uśmiechnął, także on jeszcze to pamięta.
1: Znajdziemy jeszcze taką koszulkę.
0: Słuchajcie, ja wam dziękuję pięknie za dzisiaj. Było super jak zawsze. No i idę coś zjeść.
1: Dobrze, to smacznego.
0: Dzięki, siema.
2: A już o 14:00 zagramy.
1: Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
0: Religion. Jeszcze pytanie mam jedno. Ty sam jesteś dzisiaj?
1: Nie, Ika gdzieś tu jest na obiekcie.
0: Okej, okay. Dobra.
1: Gdzieś się kręci.
0: Spoko, to na razie.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 8200. 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Castorama! Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
15: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
17: Ewakuacja w szkole w Jelczu-Laskowicach pod Wrocławiem, bo eksperyment chemiczny nie poszedł zgodnie z planem. Nauczycielka, która przygotowywała pokaz chemiczny, trafiła do szpitala. Nowe twarze pojawią się w piłkarskiej reprezentacji Polski. To Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i Marcel Reguła, pomocnik z Zagłębia Lubin. Wstęp do Wenecji będzie droższy. Opłata może wzrosnąć do 30 euro. Władze miasta chcą w ten sposób ograniczyć napływ turystów. Maria Skłodowska-Curie czy Beethoven mogą znaleźć się na banknocie 20 euro. Do głosowania na polską nobliskę zachęca premier Tusk.
18: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
17: Głosowanie trwa na stronie Europejskiego Banku Centralnego.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Uważajcie na siebie, jestem dzisiaj cała mokra i w ogóle mi się to nie podoba.
2: O, co cię tak rozpaliło od samego rana?
1: Deszcz, słuchajcie, tak zmokłam, że uznałam, że świetnym w ogóle elementem będzie suszenie się w pracy. Zrobiłam to za pomocą odkurzacza. Również chciałam zdjąć spodnie, ale koleżanka do mnie, że nie, bo wszyscy zobaczą twój tyłek. Ja mówię, no i trudno, przynajmniej będę sucha.
2: Niech się wstydzi ten, kto widzi.
1: Otóż to.
2: A nie ma jakiejś suszarki do rąk w którejś łazience?
1: Nie ma, byłam w męskich, w damskich. Jeszcze ci mężczyźni oburzeni. No, szukałam suszarki.
2: No dobra, jakoś spróbujemy sobie z tym poradzić.
1: Mam nadzieję. Iga Mikołaj, hej!

0: O, czy to Burak Jeter?
1: Tak jest, my life is going on, życie się toczy. Ledwo co mrugniesz, już masz 40 lat i bierzesz ślub z 20-latką. Czekaj, co?
0: Najgorsze jest to, że to prawda.
1: Tak jest, Filip Heiser wziął ślub w ten weekend.
0: Ze swoją córką.
1: I o tym pogadamy za chwilę.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Monster Lumix z Gabry Ponte we Freak Fight'cie. Tak podkręcamy tempo. Filip Heiser, słuchajcie, tak podkręcił tempo, że mu się pomieszało mocno.
1: Pomieszało mu się mocno. No wziął ślub, prawda, z Bianką, teraz już Heiser, kobietą 21 lat młodszą od niego. I podobno na ten związek bardzo się nie zgadzali rodzice tej dziewczyny i nie było ani jej mamy, ani jej babci na ślubie.
0: To moim zdaniem ten ślub jest nieważny.
1: Tak. Filip Heiser powiedział: nie wiem, czy dostała zaproszenie, bo to nie jest moja mama.
0: Wow, Sherlock.
1: No, to już z teściową ma jeszcze bardziej na pieńku.
0: Współczujemy.

0: Restricted, Big Jet Plane w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: Tak, a teraz zaglądamy, co się dzieje w internecie, bo tam... No właśnie, tam chińska platforma coraz potężniejsza. Chodzi o TikToka, który stał się drugą najpopularniejszą platformą i przeskoczył Instagram.
0: Nie jestem zaskoczona, bo ja przyznam się bez bicia, że często spędzam wolne dni na oglądaniu brain rotów. Mhm.
1: Ale muszę powiedzieć, że i tak nie jest najpopularniejszy.
0: Okej, wiem co. Tam, gdzie zdjęcia wrzucasz, różowa ikonka. To numer jeden.
1: Nie. Najpopularniejsze to jest takie F.
0: Nie.
1: Takie niebieskie F. Takie,
0: nie.
1: Gdzie tam nie chcesz pisać, bo podobno nikt z tego nie korzysta.
0: Jak to
1: A korzysta prawie każdy.
0: No nie, to moim zdaniem z tamtej platformy korzystają, z niebieskiej platformy korzystają starzy ludzie.
1: No tak. Tylko 85% społeczeństwa.
0: Oh.
1: I pewnie połowa z nich nawet nie ma iMessage.

0: Take It Slow, Robin Schulz, Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Ale wchodzi mi ten numer w poniedziałek, wchodzi.
0: To dobrze, a już zatankowałeś?
1: No i po co mi przypominasz? Czemu tak mi psujesz humor?
0: Tylko pytam.
1: Nie, jeszcze nie, bo jest drogo.
0: I o tym porozmawiamy w tej godzinie.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
14: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie. Autopromocja. 30.

0: Wersow o północy.
1: A o północy teraz ludzie kradną paliwo na przykład.
0: I to jest skandal, z drugiej strony co im się dziwić, jak takie ceny.
1: No właśnie, uważajcie na swoje samochody, ponieważ pojawił się nowy trend, że tak to nazwę.
0: Nagrywajcie koniecznie TikToki.
1: Złodzieje kradną tablice rejestracyjne, przykręcają do swojego samochodu, tankują do pełna i odjeżdżają bez płacenia.
0: Dramat.
1: No ale takie ceny, że faktycznie takich akcji może być jeszcze więcej. A jak potrzebujecie kasę na wahę, no to meloradio.pl jest.
0: Nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: On Tonight, jak dobrze, że zbliża się, słuchajcie, koniec miesiąca, wpadnie wypłata, ja już się naprawdę nie mogę doczekać, bo tak ciężko ostatnio.
1: To może jakaś podwyżka by się przydała tobie.
0: Mówisz? Mhm. Szefie, jeżeli nas słuchasz, to poprosimy.
1: Bo będziemy chyba zdradzać, ile zarabiają Polacy.
2: Tak,
1: wszyscy się dowiemy.
2: Tak, w newsach powiem, ile średnio zarabiali Polacy.
1: Policzymy sobie to wszystko.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Reasons, Eli Oaks.
0: O dawno tego nie słyszałam, a ten numer punktualnie o 15:00.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Paliwa lotniczego może zabraknąć, takie ryzyko widzi unijny komisarz transportu. Zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji. Utrudnienia w ruchu lotniczym na północy Wielkiej Brytanii przez awarię systemu obsługi lotów w Szkocji. Część połączeń jest anulowanych lub opóźnionych. Pensje Polaków pod lupą. Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
3: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185 zł i 73 grosze.
2: Panowie z reguły zarabiają więcej niż kobiety. Sporo kasy zarobił w kinach nowy Resident Evil. Według szacunków prawie 110 milionów dolarów, a kosztował 75 milionów.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie porozmawiamy o walce na śmierć i życie.
0: Dosłownie. I to taka walka, no prawie że o parawan. Ale za granicą, więc nie o parawan.
1: Iga Mikołaj, cześć.

0: kołysz jak potężna wichura trzciną.
1: Albo jak fale się kołyszą, słuchajcie, nad morzem. Czy zdarzyło wam się kiedyś chcieć czegoś tak bardzo, że się z kimś pokłóciliście na śmierć i życie?
0: Nie.
1: To dobrze, bo dwóch starszych mężczyzn kłóciło się o leżak tak bardzo, że jeden zszedł na zawał.
0: Uff. Kolejna ofiara all inclusive. No proszę. W Polsce nigdy by się to nie wydarzyło. Tutaj każdy nosi własne leżaki nad morze.
1: I własne parawany.

0: Wow, Mikołaj, jaki falset.
1: Kocham Jasona Derulo.
0: Naprawdę?
1: Kocham go, naprawdę.
0: Muszę cię zabrać na koncert.
1: Właśnie czekam, aż przyjedzie do Polski.
0: Idziemy wtedy na pewno, wyciągniemy telefony i nagramy wszystko.
1: Ale w szkole nikomu nie pokażemy potem.
0: Pokażemy, bo ja będę pokazywać.
1: No dobra, w Polsce jeszcze pokażemy, ale w Stanach Zjednoczonych na przykład już wszedł w życie taki zakaz telefonów dla dzieci, smartfonów. I pojawił się pewien taki efekt uboczny.
0: Okay.
1: Ponieważ dzieci zaczęły przynosić do szkoły teraz na przykład odtwarzacze MP3. Taki artefakt z dawnych lat. Albo cyfrowe aparaty. Żeby
0: cyfrowe
1: sobie
0: aparaty, że co?
1: Zdjęcia. No. Albo, co najlepsze, walkie-talkie. Zabierają ze sobą krótkofalówki, żeby ze sobą gadać podczas lekcji.
0: Bez sensu.
1: Niesamowite. Wyobrażam sobie, jak w Polsce wejdzie już ten zakaz, jak będzie brzmiała ostatnia ławka.
2: Który mam wzywam cię, akwarium?
0: Chcę wrócić do szkoły w takim razie.

0: Lost Boy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie omówimy nasz ulubiony program telewizyjny.
1: Taniec z gwiazdami, ty, ty, ty, ty, ty.
0: Specjalnie dla was oglądamy, żebyście wy nie musieli, bo tam tańczą różnie.
1: Ale już coś wiemy. Już coś wiemy. Ja na przykład nie zgadzam się z tym, że odpadł Matteo.
0: Bo lubisz jeść, to dlatego.
1: Być może.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Giżycko na 107 FM. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Ale ten Usher gra i podkręca tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu, natomiast uczestnicy Tańca z Gwiazdami robią to fenomenalnie. Mhm.
1: Obejrzeliśmy sobie wszystkie występy, no i mamy parę przemyśleń.
0: Niezmiennie uważamy, że Mandaryna wygra.
1: Tak jest. No bardzo dobrze się rusza. Myślę, że najlepszy taniec generalnie z tego odcinka, chociaż Joanna Jędrzejczyk tam jej depcze po piętach. Też bardzo fajny występ.
0: Bo to jest czarny koń tej edycji.
1: Tak jest. Natomiast odpadł Matteo Brunetti, tak?
0: Mhm. Kucharz.
1: I szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego akurat on.
0: No właśnie, bo mimo tego, że uważamy, że Iza Kuna, ta aktorka, jest mocno iconic, to tańczyła strasznie.
1: Bardzo sztywno, no. Tak troszkę gubiła rytm i gdyby oceniać tylko i wyłącznie ten taniec, a wiadomo, że tak nie jest do końca, no to jednak chyba Iza by się pożegnała z programem.
0: Może niech ona sama się podsumuje po prostu.
1: Dobrze. Pani Izo?
2: Kurwa.
1: Takie trochę self-aware.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Cokół, cokół.
2: Teraz, zaraz, w sumie twoja kwestia w Pogwarzymy. Uwaga, słuchacze,
1: uwaga,
2: drodzy.
1: Elo.
2: I tak w kółko.
0: A już o 16 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max, Fate.
2: Punktualnie o 16:00 ten numer.
0: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Castorama. Teoria i praktyka.
18: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
19: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowej silne mięśnie, a a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.

0: Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek zaglądamy do Rynu. Już jutro czeka Was tam spacer ornitologiczny z Krzysztofem Pawlukojciem. Początek o 16 przy Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie potrwa 2 godziny. Warto zabrać ze sobą lornetki. Pozostajemy w temacie ornitologii, ponieważ 3 października, ale w Giżycku, 4. edycja Mazurskiego Pikniku Ornitologicznego. Gościem specjalnym będzie ornitolog Dariusz Górecki, który pokaże swoją pracę od kuchni. Będzie także ognisko i edukacyjne stoiska. Wydarzenie rusza o 8 rano. Dzień wcześniej w Twierdzy Bojen będzie można doświadczyć czegoś niezwykłego. To nocne zwiedzanie Twierdzy Bojen. Początek o 21:00. Bilety dostępne online.
2: Minuta do 16:00. Czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ale ma to być 2 lub 4 euro. Kebaby sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięła 8 producentów. No i u połowy wykryto nieprawidłowości. Polscy siatkarze przygotowują się do meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, mówi nasz libero Maksymilian Graniczny.
5: Mimo że ten turniej już dosyć długo trwa, to byliśmy bardzo dobrze przed nim przygotowani, czujemy się dobrze.
4: Mecz z Niemcami jutro o 18:00. Andrzej Sapkowski zapowiada kolejną książkę o Wiedźminie. Właśnie ją pisze i ma skończyć w przyszłym roku.
2: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 16:00 i radzę Wam omijać Dolny Śląsk, jeżeli szukacie partnera.
3: Jeżeli są z Wrocławia, to red flag. Należy uciekać.
2: Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Out of Love w Melo Radio. Tak wam zapowiedzieliśmy, że nie powinno się jeździć na Dolny Śląsk i to jest prawda, słuchajcie. Bo jeżeli szukacie miłości, to mijajcie to województwo szerokim łukiem.
1: Tak jest. 8000% wzrosły różne zakażenia chorobami wenerycznymi i miasto teraz Wrocław będzie uruchamiać specjalny program wśród studentów,
0: wow,
1: żeby doedukować ich najwyraźniej troszkę.
0: No, potrafią się bawić, tak?
1: A przecież kiedyś tyle się o tym mówił. Nawet taka piosenka była przecież. Załóż gumę na instrument.
0: Nie? Pierwszy słyszę.
1: Muszę Widzisz, sprawdzić. I to jest część tego problemu.
0: A że ja nim jestem?

0: zawsze mnie zastanawia koniec tego utworu.
1: Dlaczego?
0: No takie...
1: Blisko byłeś. A ja pragnę tak
0: brzmię,
1: powiedzieć.
0: Brzmię tak rano czasami.
1: Jak musisz iść do pracy?
0: Jak mnie plecy bolą.
1: No ładnie. A jeżeli mówicie, że was nie stać na dom czy na mieszkanie, to w ogóle jesteście leniwi.
0: Tak jest. Wystarczy pracować, odkładać pensje, zbierać śmieci. Taki właśnie jest emeryt w Niemczech, który ma miliony na koncie i kupuje właśnie 10. dom za gotówkę, bo sobie odkłada, a na środki bieżące to sobie recykluje, nie? I ma.
1: Świetne to jest, ale w ogóle taki sąsiad to skarb. Wracasz na chatę i masz posprzątane śmieci, bo ten emeryt to zabiera.
0: No jasne, wracasz na chatę i wszystkie twoje butelki kaucyjne zostały zabrane. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Co najmniej, no zdychę to na pewno.
1: A i za to można kupić dom.
0: No jak się tam uzbiera... Czekaj, ile by trzeba było uzbierać butelek kaucyjnych, żeby sobie kupić mieszkanie w Warszawie?
1: W Niemczech najwyraźniej mało.
0: Jakoś tak chyba z 2 miliony butelek.
1: Coś takiego.
0: Wysyłajcie je do Meloradia, prosimy.

0: To nowość na naszej antenie, Two Colors Primadonna. Ta piosenka jest chyba o mnie, bo panowie mówią, że ten numer opowiada o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia.
1: O, proszę, myślałem, że o osobie, która w jednej chwili potrafi opróżnić zawartość twojego portfela.
0: To też byłoby o mnie.
1: Ale my jeszcze w tej godzinie zasilimy czyjś portfel.

0: FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Używane auta dostawcze w autoryzowanych salonach Toyoty?
18: Dostawczaki? Oczywiście. I to jakie? Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu klienta. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
19: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Słuchacie Meloradia za 25.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Jak codziennie możecie zgarnąć pieniądze od Meloradia, wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl, tak jak zrobił Seweryn, i musi teraz odebrać od nas telefon, więc dzwoń, panie redaktorze.
2: Czekaj, bo mi się spacja wcisnęła. Dobra, już dzwonię, bo numer musi być bez spacji. Czekamy oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrał od nas telefon. I był pierwszy, taki króciutki, a raz drugi, taki dłuższy.
3: Tak, słucham.
0: Cześć, Seweryn. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: No, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: No, w porządku ogólnie, może być. Jeszcze w pracy jestem, 20 minut.
0: A, to już z górki, słuchaj, już zaraz weekend.
2: No tak, tylko że z tej pracy to trzeba dojechać do domu, a waha teraz droga. Seweryn, byłeś na meloradio.pl, powiedz, na co byś przeznaczył szybką kasę od Meloradia.
3: No właśnie, na dojazdy do pracy byście mi zasponsorowali 2 tygodnie dojazdu do pracy praktycznie.
0: Wow!
2: Tak, napisałeś tutaj 20 litrów diesla, jeżeli dobrze liczę, to jeszcze wystarczy na hot doga.
3: Tak, jak masz aplikację Orlenu czy Wysinego, to na pewno.
2: To jest dodatkowy bonus. A ten dźwięk oznacza, że szybka kasa leci do ciebie, 200 są twoje.
3: Jezu, dzięki wielkie. Pierwszy raz w życiu w ogóle zadzwoniłem, pierwszy raz w życiu wygrałem.
0: Fajnie, że pierwszy raz masz z nami.
2: I szerokości.
3: Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Whatever turns you on. Tak przed 17:00 sympatycznie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freakfajcie. Mikołaj chciał, żebym wczoraj z nim oglądała jakiś tam mecz.
1: Wczoraj no był i... mecz Legii, tak, w Białymstoku z Jagiellonią.
0: Nie oglądałam z nim tego meczu.
1: Ostatni mecz chyba, nie no dobra, nie ostatni, ale jeden z ostatnich meczów, kiedy Dariusz Mioduski jest 100% właścicielem Legii Warszawa.
0: A uśmiechasz się, bo...
1: Bo cieszy mnie ta wiadomość.
2: No właśnie, ja w newsach powiem, dlaczego tak cieszy bardzo Mikołaja ta wiadomość.
1: To jest fantastyczny dzień, kocham poniedziałki. Dzięki tej
0: nie
1: właśnie
0: powiedział
1: informacji.
0: Nikt nigdy.
1: A ja to mówię.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: I like, no widzisz, nawet playlista się ze mną zgadza.
0: I Marlon Hofstadt poleci punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Muzyka i głos.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja.
5: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
6: Praca,
5: szkoła,
6: korki.
5: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
6: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
6: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
6: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
5: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
5: I codziennie zrobimy ci kawę.
7: Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Co jest grane w Giżycku?
8: Patrycja Strupińska, zapraszam. W najbliższy piątek kontynuacja kina samochodowego na placu Piłsudskiego w Giżycku. Czeka na Was seans Mission Impossible Rock Nation. Początek o 19:00, wstęp jest oczywiście wolny. Tymczasem zostały ostatnie bilety na stand-up Wiolki Walaszczyk. Oj, będzie się działo już 6 listopada. Oczywiście w Giżyckim Centrum Kultury. Zajrzyjcie na oficjalną stronę GCK-u po bilety. W Giżyckim Centrum Kultury pozostajemy, ponieważ 27 września spotkanie artysta na Mazurach. To okazja, aby zapoznać się ze sztuką i poznać artystyczne perspektywy związane z Mazurami. Początek o 15:00, wstęp jest wolny. Poszczegóły zajrzyjcie oczywiście na stronę GCK-u.
9: Zbliża się 17:00, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harciarek on the mic. Prezydenci Ukrainy i USA znów spotkają się oko w oko, mają rozmawiać jutro w Nowym Jorku. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela, to Michael Gorzyński, Amerykanin urodzony we Wrocławiu. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. W lasach możemy podziwiać rykowiska jeleni, ale róbmy to w bezpiecznej odległości, apeluje Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
11: Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
10: Spacerując z psami, lepiej trzymać je na smyczy. Sukces Polaków. Grupa studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęła drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. Studenci sami skonstruowali auto.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Słuchacie Freak Fightu i mamy do Was bardzo sympatyczne pytanie w tej godzinie.
9: Ponieważ dzisiaj mamy Dzień Orderu Uśmiechu, więc będziemy się dużo uśmiechać w tej godzinie.
10: Iga Mikołaj, hej, I like to na początek.

0: A prawdą jest to, że my mamy do was pytania zawsze po godzinie 17 codziennie.
1: I to jest prawda. No taka prawda, prawda.
0: Prawda objawiona.
1: Prawda.
0: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C. I teraz pomyślicie C, trudne, no nie.
1: Bo jest CH, jest CZ, jest na przykład cześć. Fantastycznie dzisiaj wyglądasz.
0: Dziękuję. Chodź, zabiorę cię na lody.
1: O, jak miło, jak się już uśmiecham. Ach, na samą myśl.
0: No, ja wiem.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C, to jest nasze dzisiejsze pytanie, a odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Na literę C.

0: Switch Disco I Found You w Melo Radio. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
1: I dostaliśmy od was odpowiedzi przede wszystkim tekstowe. Daniel na przykład napisał jedno słowo. Chipsy.
0: Ale i co dalej?
1: No nic, mi to już wystarczy. Ja się uśmiecham na samą myśl.
0: Janusz?
1: O, Janusz napisał chodź na sianko.
0: Okej. Ale mnie bardziej uśmiechasz się. Interesuje ten ktoś z Wielkiej Brytanii.
1: A, ktoś z Wielkiej Brytanii napisał czyciusie. Ja znam trochę angielski, ale nie wiem, co znaczy czyciusie.
0: Wyjaśnij nam proszę, kolego. Mate, znaczy się. Mate, wyjaśnij.
1: Ale uśmiechamy się. Co można powiedzieć komuś, żeby uśmiechnął się na literę C? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Łukasz wysłał nam głosówkę i za chwilę posłuchamy, co Łukasz ma nam do powiedzenia. Jeżeli wy też chcecie się usłyszeć, no to WhatsApp, Meloradia, tak tam się kierujecie, nagrywacie wiadomość głosową i wysyłacie. Meloradio.pl, tam jest odnośnik. Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C?
2: To jest Meloradio.

0: Świetny śmiech. Maj, śmiech to zdrowie, dlatego dzisiaj mamy bardzo przyjemne pytanie, czyli co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? I mamy głosówkę od...
1: Łukasza.
2: Co można powiedzieć komuś na literę C, żeby się uśmiechnął? Cholera jasna, jak ja się cieszę, że się w końcu widzę.
0: O,
1: ja już się uśmiecham.
0: Ja też.
1: A jeszcze się nie widzieliśmy nawet na żywo. Jeszcze Tomasz napisał takie... Polskie, klasyczne. Cześć i czołem, a na obiad kluski z rosołem.
0: Wybitne, aż zgłodniałam.
1: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął na literę C? O to dzisiaj pytamy, odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Ja się uśmiecham na ten numer, location w Meloradiu, a sprawdzamy, co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął właśnie na literkę C. Wiola mnie rozbawiła. Coś zabawnego.
1: No, no to zawsze działa. Jest też Maciek, który napisał: cześć, całą wypłatę ci przelałem. No,
0: ja bym była w niebo wzięta.
1: Olafowi ciupciać się chce.
0: Słucham? A co to znaczy?
1: Nie wiem. Dariusz napisał: całuski dla ciebie, cudowny człowieku. Bardzo ładnie.
0: Ładne.
1: Jeszcze mamy Krzyniuńka. Cieciaracie, cieciaracie. Cieszę się, że widzę ciecie.
0: On się jąka?
1: Być może, no w tekście tak. Ale mamy też głosówki.
2: Co można powiedzieć komuś, żeby się uśmiechnął? Cheese!
1: Cheese, to tak po amerykańsku. I jeszcze jest Piotrek.
3: Co można powiedzieć na literę C, aby druga osoba się uśmiechnęła? Cudeńko.
0: Wow!
1: O, no Piotrek, ale nam zaimponowałeś teraz.
0: Jesteśmy twoi. Serio.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: All of my love. Ej, Ben, w Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. I co tam u was?
1: A wszystko fajnie. Trzymacie się po weekendzie?
0: Uśmiechamy się.
2: Uśmiechamy się cały czas, bez przerwy.
1: Wiecie, że Iga Dudziuk o godzinie 3 w nocy z soboty na niedzielę piła wodę?
0: Skandal.
1: I to przy mnie.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Zgłaszamy to.
2: Skancelować Igę Dudziuk.
1: Też tak, tak uważam. No to kancelujmy ją.
2: To do zobaczenia kiedyś.
1: Nie, bo już jesteś skancelowana.
2: A, to pa.
3: A już o 18 zagramy
1: Sony Fodera, D.O.D. i Think About Us.
0: Pomyślałaś w ogóle o nas, pijąc tę wodę?
2: Jestem skancelowana,
1: nawet tam
2: się
1: nie
2: mogę
1: patrzyła.
2: Odzywać.
1: Ale daj buzi, żeby nic się nie wydarzyło na świecie.
2: Jestem skancelowana.
1: Nie, no daj buzi. Pojadam. Mua.

0: promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczę się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na News ML Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: To cios dla CDU, tak kanclerz Friedrich Merz skomentował przegrane wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Jego partia nie weszła do parlamentu tego kraju związkowego, wygrała skrajnie prawicowa AfD. Duża zmiana w systemie kaucyjnym jednego z supermarketów. Od dziś kupony rabatowe będą ważne nie miesiąc, a 4 miesiące. Sukces nocnej prohibicji w Warszawie, odnotowano mniej interwencji związanych z alkoholem. Co dobre, szybko się kończy niestety, lato przechodzi do historii, a jakie było, o to zapytaliśmy mieszkańców Poznania.
2: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
3: Było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów i było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo, także uważam, że to było bardzo udane lato.
1: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Lato wróć!
1: No tak!
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: O, lubicie ten poniedziałkowy wieczór, obiecuję. No ja wiem, że to może nie jest najlepszy dzień tygodnia, ale jakoś go uratujemy. Alessandra i Queen of Kings, to za moment. Sony Federa i D.O.D., który idzie w Melo. Oni na początek. Tupychu, siemano.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Victor Army, idę w Melo.

buja ten numer. Nasi przyjaciele z Czech już go kochają. No wierzę, że w waszych serduszkach też on dobre miejsce zajmie. Offenbach i Fall to the Floor. Tak podkręcamy tempo. 9 minuty po 18. A za moment powiem wam, co to oznacza, jeśli w poniedziałek boli was głowa. A teraz Tiesta i Ava Max. To The Moda w Meloradio.

Survive, Don Diablo, Melisande i Gucci Mane, w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. Kojarzycie ten moment w sobotnią noc, jak już o 5 rano wracacie do domu i wiecie, że następny dzień będzie dość trudny, no bo kac morderca nie ma serca, no i potrafi im ten kac, słuchajcie, trzymać nawet 3 dni. Właśnie przeczytałem, że nawet tyle skutki szalonej nocy mogą być w naszych organizmach. No i jak w poniedziałek jeszcze głowa boli, to może nie ciśnienie, tylko właśnie trzeba sobie przypomnieć, co się w weekend robiło. No ale podobno na kaca najlepsza jest praca. To może dlatego tyle trzyma.

0: One znów to zrobiły. Kolejny numer, no i zapowiada się kolejny hit. Modelki w Meloradiu, Każdy twój ruch. 26,5 minuty po 18 na zegarach. Na w tej godzinie pojawi się jeszcze numer 1 30 Meloradia. I to od 2 tygodni. Zagram Happiness i Sousad, a wy pamiętajcie, żeby na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Słuchaj, Marian.
9: No?
11: Czekam tu na Mariol, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Nie tylko gwiazdy muzyczne, to na niebie zaraz też zaczną się pojawiać. All Stars to Martin Solveig i Alma. Swoją drogą to straszne. Zima się zbliża. 18 minut do 19, a właśnie a propos to pierwszy śnieg tego lata. W kalendarzach jeszcze najlepsza pora roku, umówmy się, ale nie wszędzie w przyrodzie. No właśnie czytam, że na Kasprowym Wierchu spadł śnieg. Choć tak patrzę na to, jak wyglądają temperatury za oknem wszędzie indziej dziś, jakiejś takiej ogromnej różnicy to ja nie widzę. Chociaż cieszmy się, że jeszcze buty zimowe nie poszły w ruch. Warriner i Loreen to Let Me Forget You. Nowość na playliście Meloradia. Mocno mi ona siada. Mam wrażenie, że u was będzie podobnie. Dauta idealny.

0: Fajnie mieć dobrych przyjaciół. BFF to Bambi i Anklaosia w Meloradiu. Za chwilę 19, no i pogramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale będzie też fajna muza.
1: A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Ten numer punktualnie o 19 przejmuje antenę Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Meloradio Giżycko na 107 FM. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
14: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No i mamy punktualnie 19 na zegarach, ja idę w Melo, no i wy też chodźcie. Lumix i Self Aware, to mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

0: On Tonight to Silva Bumpa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, o czym myśli Pychu. Zaczynamy naszą zabawę, no i daję wam już podpowiedzi, a za kilka chwil będziecie mogli dzwonić na antenę Melo Radia, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. Skiety Melo Radia są do zdobycia. A dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, już za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Melo
1: Radio. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Król Michael w nieco odświeżonej wersji. Haj taki, say, say, say. Tak podkręcamy tempo. A ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli pychu?
0: Zaczynamy naszą ulubioną zabawę wieczorną. Do zgarnięcia skity Meloradia. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wybieracie numery 321-321-777 i najczęściej totalnie za free. Dzwonicie do nas, do studia Meloradia, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla po prostu dzwonili, a wy wszyscy jesteście moimi kumplami, mam taką nadzieję, więc możecie dzwonić nieśmiało, no i próbować się zgadnąć, o czym myśli pychu. Dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, którą każdy ma w swoim telefonie, choć może być nie tylko aplikacją. No to czekam na wasze propozycje, czekam na to, aż zaczniecie dzwonić. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Tutaj zapraszam, żebyście dzwonili, no i próbowali zmierzyć się z tym, o czym dzisiaj myślę. No już widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: No, halo, Kuba.
0: No cześć, Kuba, to o czym dzisiaj myśli pychu?
2: Myślę, że to kalkulator.
0: Niestety nie, nie tym razem, ale dzięki za telefon, to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo, czy się słyszymy?
3: Tak, nazywam się Piotr.
0: O, cześć Piotrek, to o czym myśli pychu?
3: Ja myślę, że to jest kontakt w telefonie.
0: Niestety nie, to nie jest ta odpowiedź. Nie jesteśmy blisko, tak mogę zdradzić, choć jest to rzecz, którą w takim normalnym życiu, nie w aplikacji, możemy wziąć do ręki. Tak to powiem, no to czekam na kolejny telefon i odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Weronika.
0: No cześć Werka, no to o czym myśli pychu?
4: Mi się wydaje, że chodzi o portfel.
0: Niestety to nie jest ta odpowiedź. No to ostatni telefon odbieram. 321-321-777. No to halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli pychu?
5: Wydaje mi się, że o latarce.
0: Ostatni będą pierwszymi. Bartek, fantastyczna odpowiedź. Masz taką latarkę stacjonarną na chacie?
5: No oczywiście, że tak, to jedną.
0: O, proszę, przygotowany na to, jakby coś się wydarzyło, ale słuchaj, Meloradia, no bo my ci tyle prądu dokoptujemy, że ta latarka ci się nie przyda, dobra?
5: Dobra, dziękuję bardzo.
0: A ja wysyłam skiety Meloradia, Thomas Gray i Heaven, to muzycznie do was wysyłam już teraz.
1: O czym myśli pychu?

0: dla mnie mocny faworyt następnych tygodni. You and I, me and you. Tak sobie wyobrażam jesienne bifory przed wyjściem do klubów. David Guetta i Hypaton, ich nówka sztuka za nami. Słuchacie Melo Radia, 27 minut po 19. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o nowych znakach, które mają się pojawić na naszych polskich drogach. No i chyba trochę nawet ułatwią nam życie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
21: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
22: Po reklamie.

numer, z którym rozumiemy się bez słów. Astronomia, Weistown i Tona IG w Melo Radio. Za chwilę nówka sztuka dla Star Frequencies'a. 19 minut do 20. Nowe znaki pojawią się na polskich drogach. Słuchajcie, powstaje coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. No to oczywiście muszą być odpowiednio oznakowane na początku i na końcu. No i przy tych nowych pomiarach mają się pojawić nowe znaki. No i mają być na tych znakach informacje, jakie na tym pomiarze jest ograniczenie prędkości. No i słuchajcie, ktoś tu zmienia przepisy i to jeszcze na plus dla nas? Nie zobaczę, nie uwierzę.

0: Christopher Groove, The Writing on the Wall. Taka muzyczna podróż w przeszłość, ale jaką dobrą. W końcu klasyczki też są spoko. Za chwilę będzie 20 i za chwilę gramy dalej. I to naprawdę bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy
0: Topic Becky i Sary Papi. I po 20 też przyda wam się WhatsApp Meloradia i głosówki, będę was o nie prosił. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Idę w Melo.
13: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. Ja idę w Melo i wychodźcie ze mną. Ale mam dużo dobrych rzeczy w playliście przygotowanych. Stary Papi, Tapik i Becky Hi. Oni na początek. Meloradio. Tupychu, siemano.

Całe wakacje spędziliśmy z tym numerem. To Shimza i Fire Fire. I mam z nim tylko pozytywne wspomnienia. Mam nadzieję, że wy i z tym kawałkiem, i z wakacjami także. 20.13 na zegarach, mamy poniedziałek, idziemy w Melon, no ale właśnie, nie wszyscy mogą, są też tacy, którzy pracują. No i na przykład tam w pracy możecie słuchać Melo Radia. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jakie na przykład zawody pracują na drugą zmianę? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za najfajniejsze głosówki będę miał dla was skiety z naszym logo. Można je zgarnąć. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie Melo Radia. Czy to jest praca, czy to jest samochód, czy może gdzieś właśnie wracacie z zakupów. Czekam na wszystkie wasze głosówki, jestem mega ciekawy, jakie zawody pracują, a jak nie pracują, to gdzie teraz mnie podsłuchujecie. WhatsApp Melo Radia, tam wysyłacie głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: jest bardzo niebezpieczną artystką, jedno przejęzyczenie i to mógłby być mój ostatni program. No lie, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, 20:26 na zegarach, a gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, w czym wam towarzyszę, dajecie znać na WhatsAppie Melo Radia. Dzięki bardzo za wszystkie głosówki i proszę o jeszcze więcej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przemo, co tam u ciebie?
1: Siemano, słucham Melo Radio, Niemcy, okolice Stuttgartu. Jestem kierowcą ciężarówki, dopiero zaczynam nockę, także cała nocka przede mną.
0: Proszę bardzo, ale to oznacza, że jeżeli chcecie za granicą też słuchać Melo Radia, to można. Pobierajcie naszą apkę, wtedy będziecie mieli nas wszędzie.

0: ale ten numer dobrze siada.
1: Będzie dobrze, a jak ma być? Sioki i Sobel, ile lat w Meloradiu tak podkręcamy tempo? 20 minut do 21 nam zostało. Mamy poniedziałkowy wieczór, no i ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Co ciekawego robicie? No to Kamil, dawaj.
2: Siemaneczko,
1: elo.
2: Słucham w samochodzie, a aktualnie dostarczam jedzenie dla klientów. Pozdro.
1: Nie każdy bohater nosi pelerynę. Czasami po prostu ma na imię Kamil. No to słucham dalej.
3: Cześć Melo, właśnie wracam z zajęć fitness, które prowadzę. Jesteście dla mnie inspiracją. Każdy usłyszany

0: To The Days. Tak podkręcamy tempo, a ja cały czas sprawdzam, co robicie i gdzie teraz słuchacie ML Radio. No i Marysia wysłała mi na naszym WhatsAppie zdjęcie, że właśnie lepi pierogi. I po co ja pytałem? Kolacji nie mam, głodny teraz będę, no.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: Też smakowicie. Eli Oaks, Breaking Dishes. I w całości ten numer usłyszycie punktualnie o 21:00, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. My wam już taką perełkę zagramy.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
4: Po reklamie.
6: Idę w Melo. No to mamy już punktualnie 21 na zgarach pychu. Z tej strony siemano, idziemy razem w Melo. Antoine Clamaron, a on za chwilę i Lajoks rozpoczyna.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Axwell, Ibon, to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo. Wysłuchacie Meloradia i bardzo dobrze, bo bardzo mocno podkręcamy tempo. 21:14 na zegarach, a gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Masa głosówek na naszego WhatsAppa przyszła. Za każdą bardzo dziękuję. No i odsłuchujemy. No to co tam u ciebie, stary?
1: Aktualnie słucham was na wysokości Władysławowa, a jedziecie z samego Hamburga i aż pewnie do Giżycka.
0: Daleka trasa, takie lubimy. Gosia, co tam u ciebie?
2: Słucham Meloradio przy pieczeniu królika w ziołach i warzywach. Na pewno wyjdzie dobry.
0: Oj, to na pewno. Aż mi ślinka pociekła troszeczkę. No to teraz zagram tak, żeby wszystko wam szło lepiej, bo ten numer po prostu tak działa, no. Meloradio. LB1 i Lance to Tired Bones. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Neptunika i What If. To za moment.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ten numer się nie starzeje. Lata mijają, a brzmi cały czas świetnie. Calvin Harris, Ellie Goulding, to Outside w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa, ja cały czas sprawdzam, co tam u was, co parawiacie, jak tam mija wasz poniedziałkowy wieczór. No to sprawdzam, co wysyłacie na WhatsAppa Melo.
1: A ja słucham Melo, ustawiając ząbki na jutro do przychodni. Pozdrawiam, buziaki.
0: Mam nadzieję, że nie wyrywanko, bo to trochę zaboli. Też po kieszeni. A co tam u ciebie, stary?
2: Melo Radio słucha się we Wrocławiu w kabinie tramwaju, ponieważ motorniczy pracuje po południu do późnych godzin nocnych.
0: O, bardzo proszę. No są tacy, którzy ratują nam trochę 4 litery, jak trzeba na przykład późno wrócić z pracy. Pozdrawiam, jeżeli pan kierowca mojego autobusu będzie teraz słuchał. To ja pogram wam wszystkim tak, żeby od razu jakoś tak lepiej się jechało. Nawet jeśli pada deszcz, nawet jeśli jest ciemno, to pan Timmy Trąbka wie, co robi. Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling. Nowość na playliście Melo Radia. Gramy już teraz.

ale ten numer powoduje banana na ustach. Od razu się zaczyna i ja się też zaczynam uśmiechać. Majo Maj to Criss Cross Amsterdam w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. A też się śmieją zresztą. 15 minut do 22, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Jeżeli byście potrzebowali takiego dopływu gotówki, 200 do waszego portfela, no to wbijajcie na meloradio.pl i dajcie nam znać, na co byście takiej kasy potrzebowali. Wiem, że macie sporo pomysłów.

Ale to jest dobry numer. Jedna z nowości na naszej playliście. Norli Major League DJs. Tak się nazywają, a stworzyli numer Wasted. I tak gramy jeszcze przed 22. Ona za moment nadejdzie, a to oznacza, że poniedziałek już prawie za nami. Patrzcie, jak zleciało. Nie było tak źle.

0: Μελωράδιο, η Βίλαϊο. Να τσαρτίλκο χτες.
1: Potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie.

kochani. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

psa do psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

dzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn. O reklamie. Autopromocja. 30.

0: Wejdźcie na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów. 30 Meloradia. Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo Radio Giżycko.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo,

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 krołap, główne da.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo.